0: Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu, głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną. Co się stało, wyjaśni nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
2: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu. Jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
1: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
0: Część rodziców martwi się, że ich dzieci nie zaakceptują szkolnych posiłków. Przypominamy, że od tego roku szkolnego w jadłospisach co najmniej raz w tygodniu musi pojawić się obiad przygotowany na bazie roślin strączkowych.
3: Ja jestem pozytywnie nastawiona do tego. Wiem, że dużo osób się obawia, że dzieci nie będą chciały tego jeść.
4: Moje dziecko z kolei jest wielkim fanem strączków, więc ja jestem w ogóle zadowolona.
5: Chciałam jeszcze podpytać o pani syna ulubioną strączkową potrawę.
4: Pieczoną ciecierzycę w piekarniku polecam, też jest pyszna. Wsypujemy na blachę, przyprawiamy sól, pieprz, czy jakiekolwiek przyprawy, które dziecko lubi. Na 180 stopni 20 minut, 25 w zależności od piekarnika i jest podpieczona ciecierzyca pyszna.
5: A pani dziecko lubi jakąś strączkową potrawę?
3: Nie. Także ja sobie ten przepis na pieczoną ciecierzycę na pewno zapiszę.
0: Z mamami uczniów ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: I wielkoszlemowe korty US Open. Magdalena Fręch niestety przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Z Polek w rywalizacji singlistek pozostała już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej o nowych zasadach dla młodych kierowców Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Dariuszem Klimczakiem, ministrem infrastruktury.
7: Przy tych młodych kierowcach jest jeszcze kilka innych obwarowań. Między innymi...
8: Muszą jeździć z kimś.
7: To chodzi o tych 17-latków, że tak, przez pierwsze pół roku, ale właśnie, to dziękuję, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo jedna sprawa to są 17-latkowie i tutaj przez pierwsze pół roku trzeba jechać z doświadczonym kierowcą, ale druga strona to jest młody kierowca. Nie zawsze on musi mieć 17 czy 18 lat. Niektórzy decydują się po 30, 40.
8: No, ja znam takich, co 75 mieli i zdali prawo jazdy.
7: Dokładnie. I on jest traktowany jako nowy, młody kierowca. I on ma ten okres dwuletni przejściowy. O zasadzie bezwzględnej trzeźwości wspomniałem, ale chodzi także o liczbę punktów. Jeżeli okazuje się, że ktoś po zdobyciu prawa jazdy przekracza szybko 12 punktów, on automatycznie będzie kierowany na specjalny kurs doskonalenia techniki jazdy i to będzie obowiązkowe, bo widzimy wtedy, że coś jest nie tak. Zdobył prawo jazdy, ale łamie przepisy. Druga sprawa, jeżeli taki kierowca złamie dwukrotnie popełni dwukrotnie poważne wykroczenie typu przekroczy prędkość większą niż o 30 km na godzinę albo pojedzie na czerwonym na przejeździe kolejowym, no wtedy także go spotkają konsekwencje, więc tego typu hamulców, które mają pokazać, że młody kierowco, uważaj jak jeździsz, bo wiele osób traktuje, zdobyłem prawo jazdy, już jeżdżę po swojemu. Nie. Będzie taki okres dwuletni, w którym muszą nabrać prawidłowych
8: nawyków. Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadał ostatnio, znaczy no nie zadał pytania, on zasugerował, Krzysztof Stanowski, którego też ostatnio złapano, odebrano mu prawo jazdy i on mówi tak, ten mandat to mnie w ogóle nic nie boli. Powinno się wprowadzić, no mówi to człowiek, któremu zabrano prawo jazdy na 3 miesiące, powinno się wprowadzić mandaty zależne od zarobków, jak w krajach skandynawskich, żeby rzeczywiście bolało.
7: Ten pan redaktor powinien skupić się na tym, jak sam prowadzi auto.
8: Nie, no przyznał się, bardzo mocno ocenił swoje prowadzenie.
7: No tak, ale akurat siebie tak nie ocenił surowo, jak oceniał innych.
8: A siebie też powiedział, że jest debilem. No tak.
7: To i nie będę temu zaprzeczał. Natomiast no widziałem, to są same prowokacje, myślę, że niepotrzebnie robimy temu panu reklamę, bo widziałem na drugi dzień prowokacyjnie wsiadł na jakąś hulajnogę, która na pierwszy rzut oka widać, że to jest jakiś wynalazek, no, z którymi walczymy. No nie powinno się czymś takim, no jeżeli ktoś chce naprawdę zmienić, obiecać poprawę, powinien
8: ale
7: wsiąść
8: ja się bardziej pytam
7: na rower.
8: O wysokość mandatów, czy ona powinna być uzależniona od zarobków, czy niekoniecznie? Czy nad tym
7: były takie pomysły, ale to nie jest takie łatwe do wprowadzenia. Wiemy, że dzisiaj właśnie ci bogaci ludzie przecież nie kupują za gotówkę pieniędzy, mają wynajmowane, mają firmy. To nie jest takie hop, siup ustanowić. Oczywiście chcielibyśmy wprowadzić jak najbardziej sprawiedliwą formę karania tego typu kierowców, dlatego pojawiły się punkty karne, które są najbardziej sprawiedliwe, bez względu na to, ile kto ma pieniędzy, jak drogi samochód, to go dotyka bezpośrednio. Oczywiście to jest idea, którą trzeba doskonalić, natomiast nie jest łatwa do wprowadzenia. No, są dzieci bogatych ludzi, różne stosunki są w rodzinach, więc to zagadnienie jest dosyć skomplikowane, czasem populistycznie brane pod uwagę. Najważniejsze jest to, aby po prostu ludzie świadomość mieli, że należy odpowiedzialnie poruszać się po drodze, bo to może skończyć się ogromną tragedią, ostracyzmem społecznym. Naprawdę straszne rzeczy się dzieją, kiedy
8: tak,
7: ktoś zabije innego człowieka na drodze.
8: Wracamy do pociągów. Pendolino, nowe pociągi. Będzie koniec problemów z internetem, bo wiadomo, że różnie z tym łączeniem internetowym bywa. Bywa tak, że jest fantastycznie na pewnych trasach albo w pewnych połączeniach, ale bywa też bardzo słabo. No,
7: im więcej osób jeździ koleją, tym częściej są uwagi do tego, że chcieliby mieć stały dostęp do internetu,
8: praca,
7: dobrej jakości.
8: Jedzie. To tak. Jest wygodna forma podróży, można pracować, tylko musi być internet.
7: Dokładnie. I my musimy przezwyciężyć te opory technologiczne. Wiemy, że kiedy jedzie się pociągiem, tutaj z jednej strony chodzi o rodzaj pociągu, bo im więcej będziemy mieć taboru nowoczesnego, w którym mamy Wi-Fi, tym łatwiej będzie go zapewnić przy tej technologii LTE, która dzisiaj funkcjonuje, ale wiemy, że jeżeli jedziemy szybciej, to ta łączność z sieciami bazowymi może się internet rwać. Dlatego uważamy, że musimy rewolucyjnie do tego podejść i już testujemy jako PKP Intercity łączność internetową satelitarną.
8: Starlinki czy jakaś inna formuła?
7: Większość osób kojarzy to właśnie z tą firmą. Nie chce używać nazw handlowych. Testujemy różne warianty, ale nie w oparciu o LTE, tylko łączność satelitarną, która zniweluje wszystkie problemy, czy jedziemy przez las, czy są stacje bazowe blisko, czy daleko. Nie będziemy uzależnieni od zasięgu. Wtedy stanie się na polskiej kolei rewolucja. I myślę, że większość
8: wtedy
7: osób...
8: Wtedy to znaczy kiedy?
7: Teraz ja mam nadzieję, że w tym roku zakończymy te testy. Jestem umówiony z władzami PKP Intercity na rozmowę. Nawet niedawno rozmawiałem z panem prezesem Malinowskim na ten temat. Ale no, my nie chcemy tego renesansu kolei takimi robić malutkimi kroczkami. Naprawdę serio traktujemy uwagi naszych pasażerów i uważam, że jeżeli mamy przekroczyć te 100 milionów pasażerów w Intercity, a 500 na całej kolei, to nie tylko my, Intercity, narodowy przewoźnik, ale i także przewoźnicy regionalni powinni o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainstalowanie tego typu pionierskiej, no mówię w cudzysłowie, ale zainstalowanie tej nowoczesnej technologii łączności satelitarnej internetowej, no wpłynie rewolucyjnie na liczbę osób, które podróżują pociągiem.
8: I w przyszłym roku już tak może być.
7: Może. Nie wykluczam tego.
8: Dobrze. To pytanie naszego słuchacza na portalu, na kanale, na naszym kanale, na portalu YouTube. To pytanie, czy politycy PSL-u byli zapraszani może na Ibizę, a może gdzie indziej przez prezesa Krala? Albo czy w ogóle się spotykali z przedstawicielami Zonda Krypto?
7: Nie znam takich przypadków. Z pewnością nie byli zapraszani. Wątpię, żeby ktokolwiek z PSL-u znał tego pana Krala, czy kogokolwiek z otoczenia Zonda Krypto.
8: A będziecie popierać się pomysł Rozwój Plus, żeby powołać komisję śledczą do spraw Zonda Krypto?
7: Ale to przecież to Rozwój Plus i pan Morawiecki odwraca kota ogonem. To jest, on reprezentuje środowisko, które akurat ma dużo wspólnego
8: z panem
7: Kralem.
8: Ale PiS już nie chce za bardzo powoływać. Chciał, ale już nie chce.
7: Służby państwa wyjaśnią tę sprawę. Wiemy przecież z wielu informacji, chociażby medialnych, że śledztwo jest bardzo mocno zainteresowane i naprawdę nikt nie potrzebuje żadnej pomocy, pomysłów pana Morawieckiego i rozwoju Prus, żeby tę sprawę rozwikłać. Ja myślę, że pan Morawiecki niech raczej się szykuje do tego, aby móc jak najwięcej wyjaśnić, udostępniając swoją wiedzę, kiedy był premierem.
8: Ale panie ministrze, pan tak twardo mówi, a przecież większość analityków mówi, PSL i Rozwój Plus pójdą razem do wyborów. No może nie pójdą, ale mogą pójść razem.
7: No ludzie lubią tworzyć różnego rodzaju konstrukcje. Pamiętajmy, że pan
8: Morawiecki... Ale to jest
7: Morawiecki...
8: science fiction, czy to jest bardziej literatura faktu? Albo przynajmniej futurologię?
7: W ogóle, jeżeli mówimy o polityce, to chyba nigdy nie ma jakiegoś science fiction. Natomiast uważam za bardzo mało realne porozumienie ze środowiskiem pana Morawieckiego. Wciąż ten człowiek jest obciążony wieloma aferami, do dzisiaj nieujawnionymi. Jego najbliżsi współpracownicy, koledzy z rządu uciekają za granicę.
8: Ale pan mówi mało prawdopodobne, ale nie mówi niemożliwe.
7: W polityce nigdy się nie mówi niemożliwe, natomiast absolutnie każdy, kto słucha naszej rozmowy, uważam, że nie powinien wyciągać jakiegokolwiek kontekstu z mojej wypowiedzi.
0: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Słoneczne Przeboje.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płoczkiewicz, zapraszam ponownie. 8 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Odessę. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Węgry deklarują gotowość do współpracy z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej w walce z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji. W faktach także wirtualny świat wspierający leczenie. Osiem osób jest rannych po rosyjskim ataku na wielopiętrowy budynek mieszkalny w Odessie, poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej. Rosyjskie naloty trwają także w innych częściach Ukrainy. Wieczorem eksplozję odnotowano też w Kijowie. Węgry deklarują gotowość do współpracy z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej w walce z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji. Tak powiedziała węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban po spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Irlandii. Orban wyraziła solidarność z Niemcami, które uznały Rosję za odpowiedzialną za ubiegłomiesięczny incydent w pobliżu lotniska w Lipsku. Wcześniej na terenie portu znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Węgierska minister podkreśliła, że Europa i NATO muszą wzmacniać wspólną odporność i gotowość na takie zagrożenia. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy poznańskich placówek oświatowych podkreślają, że nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
2: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
1: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu. Na zegarach 1:30 po trzeciej to są fakty w RMF FM. Wszystkie ogólnodostępne czeki turystyczne na wypoczynek na Lubelszczyźnie rozeszły się w mgnieniu oka. Ci, którzy się załapali, dostaną 300 zł do wykorzystania do końca września.
3: Ogólnie czeków przeznaczyliśmy na pierwszą turę, to było 7 tysięcy.
4: Czyli można było dostać 300 zł pod warunkiem, że bierze się dwa noclegi.
3: Tak, ten program działa. Odczują to przede wszystkim obiekty hotelowe.
4: To pomoże bardziej dużym hotelom czy małym gospodarstwom? Agroturystycznym, takim jak pani?
5: Ja myślę, że małym, bo duże i tak są duże skupiska, tam gdzie są większe miasta, ludzie jeżdżą, prawda? A tutaj na wieś jest za mało rozreklamowane te nasze tereny.
1: Z Rafałem Kamienieckim, prezesem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lucyną Jung, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy o terapiach niestandardowych w medycynie, tych nowatorskich metodach wspierających tradycyjne leczenie. Fizjoterapeuci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie w pracy z pacjentami wykorzystują między innymi technologię VR.
6: Wykorzystujemy tutaj gogle VR-owskie, przenosimy pacjenta w inny świat, dajemy mu szansę zrywania jabłek z drzewa, dajemy mu szansę znalezienia się w kosmosie. Stawiamy go na różnego typu robotach, które za niego chodzą i przybliżają tą możliwość samodzielnego przemieszczania się, poruszania. Zastępujemy albo uzupełniamy pracę ręki.
1: Wylicza Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Polecamy Wam portal rmf24.pl. Piszemy tam także o innych terapiach, jak dogoterapia, muzykoterapia czy hortiterapia.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Ponad 3 lata trwać będzie modernizacja pochodzącego ze średniowiecza zamku w Kwidzynie na Pomorzu. O zaplanowanych pracach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski rozmawiał z Agnieszką Kowalską, zastępcą dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich.
8: Dlaczego zamek w Kwidzynie musi przejść remont?
9: Zamek w Kwidzynie jest gotyckim obiektem, zabytkowym pomnikiem historii i od ponad 60 lat tutaj również funkcjonuje muzeum. Natomiast niestety od jakichś 50 lat nie był poddawany większym pracom remontowo-konserwatorskim. Problemy mamy, że tak powiem, z dwóch stron. Po pierwsze, zabytkowy obiekt wymaga konserwacji. Ta oryginalna gotycka materia podlegająca wpływowi wody, czynników atmosferycznych, niekiedy tak jak w każdym tego rodzaju obiekcie wymaga interwencji konserwatora. Tutaj, że tak powiem, tych problemów konserwatorskich już się nazbierało i dzisiaj przed nami potrzebne są prace konserwatorskie w takim dużo większym zakresie. Z drugiej strony, tak jak mówię, funkcjonujące tu od kilkudziesięciu lat muzeum. Większe prace przy infrastrukturze, instalacjach podejmowało tak naprawdę na początku, po adaptacji tego obiektu dla muzeum. I dzisiaj już też borykamy się z problemem wyeksploatowanych instalacji. Widać też chociażby w dniu dzisiejszym przy większym ruchu turystycznym brakuje nam wentylacji mechanicznej. Brakuje też udogodnień dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi. W ramach zaprojektowanego remontu między innymi wprowadzimy tam, gdzie to możliwe, windy, tam, gdzie to niemożliwe, aby nie niszczyć zabytkowej architektury, podnośniki przyschodowe. No i nazbierało się tych prac po prostu na taki ogromny remont generalny, którego niestety nie da się przeprowadzić przy czynnym obiekcie.
8: Ile może kosztować ten remont?
9: Mamy wyszacowane koszty prac budowlano-konserwatorskich na w zaokrągleniu około 50 milionów złotych.
8: Mówiąc o tym szeregu prac, który musi być wykonany, no to brzmi jakby ta modernizacja była naprawdę gruntowna, więc to oznacza również to, że te eksponaty nie mogą być w tym miejscu podczas tych prac.
9: Dlatego właśnie już dzisiaj jest ostatni dzień otwarcia muzeum dla zwiedzających, pomimo że nie mamy jeszcze generalnego wykonawcy i nie zaczynamy tak naprawdę jeszcze prac. Natomiast musimy mieć czas na przemieszczenie po pierwsze wszystkich muzealiów, po drugie wszystkich innych sprzętów, które na dzisiaj w oddziale pozostają. My od kilku miesięcy tak naprawdę od uzyskania decyzji o dofinansowaniu rozpoczęliśmy pracę nad harmonogramem przemieszczeń, nad znalezieniem miejsca w magazynach muzealnych, w innych lokalizacjach Muzeum Zamkowego w Malborku. No i tak naprawdę od przyszłego tygodnia ruszamy z przygotowaniem do przemieszczenia, pakowaniem i przewożeniem wszystkich obiektów.
8: Brzmi jak ogromna operacja.
9: Tak to też postrzegamy. Taki zakres prac ani w oddziale Zamek w Kwidzynie, ale w zasadzie w żadnym z oddziałów Muzeum Zamkowego w Malborku dotychczas nie był realizowany. Zazwyczaj jednak obejmujemy pracami tylko budynek bądź część budynku. Tutaj pracom będzie podlegał cały zamek. Na szczęście dysponujemy przede wszystkim swoimi magazynami muzealiów, które są w stanie jeszcze pomieścić dodatkowe obiekty.
8: Gdyby mogła pani zdradzić jakiś przykład eksponatu, który potrzebuje wyjątkowej opieki w tym przemieszczeniu, to na przykład co?
9: Wyjątkowej opieki niewątpliwie wymagają zbiory przyrodnicze, które w naszych kolekcjach są takimi obiektami nietypowymi i powiedzmy przeciętny konserwator, restaurator dzieł sztuki na co dzień nie ma z takimi obiektami do czynienia. Jednym z eksponatów, nad którym dywagowaliśmy, w jakim miejscu w ogóle pozostawić go na czas remontu, jest wypreparowany niedźwiedź pozostający dzisiaj na ekspozycji ekspozycji kolekcji przyrodniczej i wracający do nas po remoncie do Kwidzyna. Natomiast szczególnej opieki wymagają również zbiory sztuki, których zresztą część przewieźliśmy już do Malborka.
8: Te prace, te przemieszczania to tygodnie, miesiące?
9: Zaplanowaliśmy sobie 4 ostatnie miesiące roku na taką właśnie wielką przeprowadzkę. Zakładamy, że część obiektów przed przemieszczeniem ich do nowych magazynów będzie wymagała jeszcze przeprowadzenia prac konserwatorskich. Mamy obiekty pozostawione na wystawach, gdzie potencjalnie na Gdańsku nasi konserwatorzy muszą sprawdzić, czy obiekty drewniane nie są porażone przez szkodniki, ewentualnie przeprowadzić niezbędną konserwację. Ograniczają nas też schody, wąskie przejścia. Zakładamy, że tutaj potrzeba miesięcy na przeprowadzkę.
8: Widzimy tłumy osób, które przyszły dzisiaj pożegnać zamek w Kwidzynie. A kiedy będą mogły te osoby wrócić na ponowne otwarcie wystawy?
9: Zakładamy, że będziemy otwierać się trochę stopniowo. Pierwszym etapem, który zamierzamy zrealizować, jest wystawa w nowych przestrzeniach w sąsiedztwie zamku. Tuż za południową bramą zamku w Kwidzynie znajdują się nowe lokale, które zostały nam wynajęte przez miasto Kwidzyn i gdzie zrealizowany zostanie nowy punkt recepcyjny i wystawa dotycząca dziejów XIX i XX-wiecznego miasta Kwidzyna. I mamy nadzieję, że najpóźniej na przełomie przyszłego i 2028 roku ta wystawa będzie już otwarta. To będzie taki pierwszy punkt, to co w Kwidzynie będzie można po remoncie zobaczyć. Natomiast prace w zamku są zaplanowane do 2029 roku, ale też bym chciała zaznaczyć, że to nie znaczy, że nie ma po co do Kwidzyna i nawet do zespołu zamkowego przyjeżdżać, ponieważ od w zasadzie początku swojego istnienia zamek był nierozerwalnie połączony z katedrą i dzisiaj jako pomnik historii chroniony jest cały ten kompleks i sama katedra pozostaje otwarta nie tylko dla wiernych, ale i dla zwiedzających. W katedrze znajduje się też krypta wielkich mistrzów, która również pozostaje dostępna dla zwiedzających i dostępna ciągle pozostaje również wieża dzwonna i tutaj w sąsiedztwie Kwidzyńskie Centrum Kultury udostępnia te obiekty, prowadzi punkt przewodnicki i wszystkie te punkty przez cały okres, kiedy będą trwały prace na zamku, pozostają otwarte, no a do samego zamku za 3 lata, mamy nadzieję, będziemy wszyscy wracać.
1: Tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 4:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Karol, ale ty słyszałem, zawitasz do naszego studia wcześniej niż ta 4:00.
1: Zamyluję się.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, czas na kolejne wydanie faktów. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Zapraszam. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Dowiedział się tego nasz dziennikarz. Minister finansów Stanów Zjednoczonych obwinia Ukrainę o wyższe ceny ropy naftowej. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej czeka na rywala w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Niemczech. Dwie kolejne osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciły wczoraj do Polski. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, do tragedii doszło ponad 2 tygodnie temu. Zginęło 12 osób. Autokarem jechało 59 pielgrzymów z Podkarpacia wracających z Medjugorje. Gdzie trafili poszkodowani? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Te dwie osoby przetransportowane samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do Warszawy, do Wojskowego Instytutu Medycznego. Na Węgrzech pozostaje jedna osoba ranna w wypadku polskiego autokaru. Jej stan wciąż jest na tyle poważny, że sztab humanitarno-medyczny wciąż nie zgadza się na transport do Polski. Część rannych wciąż jest pod opieką lekarzy, przede wszystkim w szpitalach na Podkarpaciu.
2: Wysokie ceny ropy to m.in. efekt ukraińskich ataków na rosyjski sektor naftowy. Tak twierdzi amerykański minister finansów Scott Bessent. Jak dodał, drugim czynnikiem jest konflikt USA z Iranem. Jego zdaniem ceny ropy spadną po zakończeniu wojny. Bessent zaapelował do Rosji i innych państw, by nie wspierały Iranu. Zapowiedział dalsze sankcje wobec podmiotów pomagających Teheranowi. Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że rosyjskie wsparcie nie utrudnia Amerykanom prowadzenia działań przeciwko Iranowi.
4: Tym żyje Kraków.
2: Kampania referendalna dotycząca odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego została w ponad 95% sfinansowana przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Jak organizatorzy referendum tłumaczą tak hojne wsparcie?
5: Twierdzą, że nie mieli pojęcia o tak dużym zaangażowaniu stowarzyszenia, bo były to świadczenia niematerialne i usługi, czyli na przykład plakaty lub ulotki, o których organizacja poinformowała dopiero po kampanii.
6: Proszę zauważyć, że to jest rubryka świadczenia rzeczowych. One zostały dopiero podsumowane po faktum.
5: Tłumaczył Rafał Zątek, pełnomocnik inicjatorów referendum. Renata Arobska ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zapewnia, że pieniądze wydane przez organizację na kampanię promującą głosowanie były adekwatne do potrzeb.
7: Nikt nie wydaje pieniędzy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Była po prostu potrzebna i dlatego daliśmy.
5: Przypomnę, wsparcie Krakowa dla mieszkańców wyniosło 1 895 164,49 zł, co stanowi ponad 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. A teraz sport. Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, awansowała wczoraj do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. W ostatnim meczu w fazie grupowej Polacy pokonali Chile 7-3, a 2 gole strzelił Jan Peda. Jak mówi, był nawet blisko hat-tricka.
8: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
2: W 1/8 Polacy zagrają w piątek. Teraz czekają na rywala. Londyńskie metro stało się instrumentem, a to za sprawą artysty, który zamienił pociągi w dźwięki pojawiające się na 5 linii. W jaki sposób? To wyjaśni korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
9: Matt Wilcock przypisał chwile, w których pociągi zatrzymują się na podziemnych stacjach konkretnym dźwiękom. Dzięki temu powstała muzyka londyńskiego metra. Skorzystałem z danych, które udostępnia na bieżąco Zarząd Komunikacji Miejskiej, mówi artysta. Łącznie w Londynie jest 12 linii i tyle samo dźwięków, które tworzą tę psychodeliczną kompozycję. Projekt z udziałem londyńskiego metra jest częścią większego przedsięwzięcia, w którym wzory i dane zaczerpnięte z otoczenia Matt Wilcock zamienia w utwory muzyczne.
2: I doniesieniami z Londynu kończymy to wydanie. Kolejne punktualnie o 5:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dzień dobry, Częstochowa, a raczej okolice. Są szanse...
10: RMF Słoneczne Przeboje.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szukasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje. Latino.

relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Wszystkie bieżące informacje prezentuje Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1 w Śląskiem. 7,5 tysiąca złotych brutto. Tyle wynosi mediana pensji w Polsce. Posłuchajcie, które zawody są najlepiej opłacane. Powiemy też o nowych obowiązkach uczniów w nowym roku szkolnym. Chodzi o zakaz używania smartfonów. Kierowca ciężarówki zatrzymany po wtorkowym wypadku na A1 koło Mekanowa usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu. 32-latek, przypomnijmy, najechał na pojazd ekipy remontowej. Zginęły 4 osoby, 4 kolejne są ranne. Mężczyzna przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Policja ma dziś poinformować o zatrzymaniu kolejnych 3 osób w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że w trakcie działań zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz dużą ilość gotówki. O szczegółach wczorajszej akcji służby reporter RMF FM Kacper Frublewski.
3: Jedną z zatrzymanych osób jest znany z mediów społecznościowych inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który prawdopodobnie miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Jak wyjaśniał prokurator generalny, zatrzymanie mogło mieć istotne informacje dotyczące całej sprawy.
4: Ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
3: Oprócz zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczali także dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zebrać dowody w sprawie.
2: 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Które zawody znajdują się w tej górnej połowie? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto. Na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej. To, co niepokoi w danych GUS, to, że ogólna mediana zmalała. Nieznacznie, bo o 2%. Dodatkowo ciągle bardzo odstaje od przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyliczanego poprzez średnią arytmetyczną. Różnica w kwotach brutto wynosi ponad 2000 zł. To oznacza, że tak zwana przeciętna płaca jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających.
2: Nowy rok szkolny, nowe obowiązki. Wczoraj uczniowie, idąc do szkoły, musieli zostawić w wyznaczonym miejscu swoje smartfony. Mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
6: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
7: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
8: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
7: Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
8: Nie, lepiej... uważam, że okej.
9: Okay. No, według mnie też jest okay.
7: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
2: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Są i takie fakty.
2: Renesans legendy o potworze z Loch Ness. Liczba oficjalnych tegorocznych obserwacji słynnej Nessie już przekroczyła ubiegłoroczny wynik. Miłośnicy tajemniczego stworzenia mają powody do zadowolenia. O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
11: Oficjalny rejestr wzbogacił się o kolejne wpisy. Bezpośrednio z brzegów jeziora odnotowano w tym roku 9 spotkań z bestią, a wliczając w to nagrania z kamer internetowych, aż 11. Wynik ten przypieczętował turysta z Australii, który, odwiedzając malownicze ruiny zamku Urquhart, dostrzegł w wodzie tajemniczy ciemnozielony kształt i zdążył uwiecznić go na zdjęciu. Chociaż naukowcy z dystansem podchodzą do kolejnych doniesień, lokalna branża turystyczna zaciera ręce. Legendarne jezioro znów przeżywa oblężenie, co w żaden sposób nie przeszkadza potworowi, o którym z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie istnieje.
2: Tyle Bogdan Frymorgan. Tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: gdzie dziś warto...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Osobę przed mikrofonem.
2: To prawda.
1: Magdalena Wojtoń, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Poranne fakty RMF, zaczynamy.
2: Czwartek, 3 września, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Na początek tenisowej US Open i porażka Kamila Majchrzaka. Pół godziny temu przegrał z tenisistą z Monako Valentinem Wascherotem. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Cieśnina Trumpa zamiast cieśniny Ormus. W faktach kolejny zaskakujący pomysł prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na początek nieudany niestety występ Kamila Majchrzaka na US Open. Polak przegrał z rozstawionym z numerem 22 tenisistą z Monako Valentinem Wascherotem w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. To spotkanie trwało 3 godziny i 26 minut. Wcześniej mecz drugiej rundy przegrał Hubert Hurkacz. Z turnieju odpadły też Magdalena Fręch i Magda Linet. Sport o poranku powróci po 6.30. Kilkudziesięciu policjantów siłą wyprowadziło wczoraj protestujących w sprawie eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Wylegitymowano w sumie 62 osoby, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: W sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego. Te osoby zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
2: Zdaniem pełnomocnika eksmitowanej kobiety działania komornika były nielegalne. Jak argumentowano, kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna wnosić o nakaz. Kobieta otrzymała propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Nie skorzysta jednak z tego i zapowiedziała dalsze kroki prawne w związku z eksmisją. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Wczoraj wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał 98 cm. Dotychczasowy najniższy poziom rzeki w tym miejscu zarejestrowano zaledwie pod koniec ubiegłego tygodnia i wynosił on 100 cm. Kolejna zaskakująca propozycja prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zasugerował, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus na własne nazwisko. W krótkim wpisie na swojej platformie Truth Social napisał: teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? USA utrzymują blokadę morską irańskich portów, natomiast Iran kontynuuje ataki na statki. Dzisiaj powtórzę, czwartek to jest już 3 września. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto będą jednym z tematów porannych faktów. Wczoraj ujęto 3 osoby.
4: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Sylwester Suszek, o którym mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. W Sejmie dzisiaj o 8 ma rozpocząć się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tam na miejscu będzie dziennikarz RMF FM. O komentarze poprosimy naszych porannych gości. Na 7 do Radia RMF 24 Piotr Salak zaprosił Michała Wójcika, byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. W faktach pojawi się też lokalna polityka, bo do godziny 16 komitety wyborcze mają czas na złożenie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Najnowsze fakty z kraju i ze świata za niecałe pół godziny. Słyszymy się punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No i proszę, odpalacie RMF o poranku i jesteście na bieżąco, to jeszcze łapcie do porannej.
6: RMF Słoneczne Przeboje.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry.
3: Zarzut dokonania brutalnego morderstwa kobiety oraz zaatakowania mężczyzny usłyszał 19-latek.
4: Jakub L. przyznał się do przestępstw popełnionych w Kędzierzynie, Koźlu i Opolu.
3: Trzy osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto mogą dysponować kluczowymi informacjami i dowodami również w sprawie zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
4: Rosja o poranku natomiast odpowiada Berlinowi.
3: Zamyka krajowe ośrodki niemieckiego Instytutu Goethego.
4: Jak mówiliśmy, 19-letni Jakub L. z dwoma zarzutami po brutalnym morderstwie w Kędzierzynie, Koźlu.
3: Mężczyzna jest podejrzany o zamordowanie 49-letniej kobiety, której ciało znaleziono w piątek w lesie.
4: Ma też zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do popełnienia obu przestępstw.
3: O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: 19-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie, Koźlu. Zauważyli go tam policjanci. W plecaku mężczyzny znaleźli nóż i młotek.
6: Czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
5: Mówi aspirant Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Wkrótce okazało się, że Jakub L. już wcześniej, na początku lipca, zaatakował młotkiem w Opolu mężczyznę, który do dziś w poważnym stanie jest w szpitalu.
7: Zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
5: Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, podkreśla, że motywy działania 19-latka są niejasne i mogą wynikać z jego stanu zdrowia. Konieczne będą badania psychiatryczne.
3: Trzy kolejne osoby zatrzymano w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
4: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli wczoraj do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
4: Tak mówił wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Według doniesień dziennikarzy RMF FM dwie zatrzymane kobiety mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Według ministra jest mało prawdopodobne, by Suszek nadal był zaginionym albo ukrywał się.
8: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
4: Trzecim z doprowadzonych wczoraj do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach ma być inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która, jak słyszeliśmy przed chwilą, była poprzedniczką Zonda Krypto. Moskwa o poranku odpowiada na decyzję Berlina, zamknie niemieckie ośrodki Instytutu Goethego działające w Rosji, m.in. w Moskwie i Petersburgu. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.
3: Stało się to kilka dni po tym, jak Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku.
4: Odpowiadając Berlinowi, Władimir Putin pytał wprost.
9: A gdzie te kazety?
4: A gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany kadrowe po strzelaninie w Kijowie.
4: Według mediów do wymiany ognia doszło między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU i ukraińskiego wywiadu wojskowego CHUR.
3: Szef państwa nazywa haniebną sytuację, do której doszło według portalu RBK Ukraina w nocy z wtorku na środę.
4: Miała być to operacja przeciwdziałania operacji rosyjskiego wywiadu. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła już postępowanie przygotowawcze w sprawie gruźb oraz zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania.
3: W Polskim Komitecie Olimpijskim rozgrzewka przed grą w prezesa.
4: Mieczysław Nowicki, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, na przyszłotygodniowe wtorkowe spotkanie prezydium zarządu PKOL-u zaprasza też pięcioosobową komisję rewizyjną. Kolegialnie wyznaczyć mają datę posiedzenia zarządu.
10: Dogadanie się wcześniej też w pewnym sensie jest świętem demokracji. Natomiast ja myślę, że wiele osób będzie miało ambicje, wiele osób myślę, że też ma cel posprzątania tego wszystkiego, przywrócenia, tak jak mówiłem wcześniej, PKOL-owi dobrego imienia.
4: Z przymrużeniem oka Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3: Radosław Piesiewicz przed tygodniem o tej porze został zatrzymany w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli wspomnianej już w faktach kryptowalutowej giełdy Zonda Krypto.
4: Po 6.30 czysty sport w faktach sportowych. Wrócimy na pewno do tenisowego Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.
3: Ale będzie też piłkarski Puchar Polski z niespodziankami i 17-letnim bohaterem Znicza Pruszków.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland.
11: My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego opublikowała postanowienie w tej sprawie.
2: Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A za pół godziny w faktach Kraków przed wyborczą dogrywką.
1: Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do 16:00 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi, takimi jak PESEL i adres.
2: Do tej pory zarejestrowanych kandydatów na prezydenta jest dwoje.
1: Aleksandra Owca, partia Razem.
2: Michał Drewnicki z PiSu.
1: Weryfikowane zgłoszenia są Jana Hoffmana, radnego dzielnicy Stare Miasto oraz senator Moniki Piątkowskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a co zresztą? Posłuchajcie faktów o 7:00.
2: Dzisiaj 3 września dla uczniów i ich rodziców kolejny poranek ze szkołą.
1: Do końca miesiąca trwa policyjna akcja Zwalniaj przy szkołach.
2: Dodatkowe patrole będą przy placówkach w całym kraju.
3: Będziemy sprawdzać, czy dzieci są właściwie przewożone, czy będą zapięte w pasy bezpieczeństwa, ale i też będziemy wyczulać rodziców na temat taki, żeby sami rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa, bezpiecznego poruszania się przez jezdnię, bezpiecznego zachowania się po zajęciach szkolnych i kiedy i w jakich sytuacjach powinni informować osoby dorosłe.
1: To młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
2: Życzymy bezpiecznej drogi do szkoły i dobrego dnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A w faktach sportowych RMF FM, amerykański wielki szlem, Puchar Polski i siatkarskie Mistrzostwa Europy. No to od czego zaczynamy?
1: To zacznijmy od US Open. 4 mecze Polaków, 4 szanse, wszystkie przegrane. 3 godziny 24 minuty trwał wyrównany mecz Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem. Dla Polaka to był 8 występ w nowojorskim wielkim szlemie, ale debiut na głównej arenie US Open.
5: Arthur Ashe Stadium debut from Poland. Hubert Hurkacz.
1: 4 sety, pierwszy przegrany 3-6, no ale potem 7-5, no i kolejne 6-7, 5-7 dla faworyta Amerykanów. Kamil Majchrzak przed 5 rano przegrał z Monakijczykiem Valentinem Wascherotem. Wcześniej z Nowym Jorkiem pożegnały się Magdalena French z Amerykanką Iwą Jowicz i Magdalinette, wyeliminowana przez Brytyjkę Francesca Jones. Zatem trzymajmy teraz kciuki za Igę Świątek. Ona dziś zagra z Argentynką Nadią Podorowską. W piłkarskim Pucharze Polski w ekstraklasowym pojedynku w Łodzi Widzew przegrał wieczorem z Koroną Kielce 0-1 i kończy już na pierwszej rundzie. Podobnie Krakowia. Sensacja w Pruszkowie. Znicz Spadkowicz z pierwszej ligi po rzutach karnych pokonał Krakowie 4-3, a bohaterem 17-letni bramkarz Norbert Gzowski. Pierwszy oficjalny mecz w barwach Znicza, obronił 3 rzuty karne, a chwilę potem w wywiadzie dla TVP Sport takie słowa.
6: No nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie.
1: A propos młodych zdolnych, Luis Podolski, syn Lukasa Podolskiego, uczcił seniorski debiut efektownym trafieniem. Niestety rezerwy Górnika Zabrze przegrały 3-4 z Olimpią Grudziądz. Znamy pierwsze półfinalistki siatkarskich Mistrzostw Europy. Serbia wygrała z Grecją. Gładkie 3-0. Dla, jak słyszymy, Serbia. A Włoszki pokonały Szwecję 3-1 i już czekają na zwycięzcę meczu Polska-Holandia. O tym starciu w kolejnym sporcie po 8:30, a teraz jeszcze Soka. Mistrzostwa Globu, na których bronimy złota. Po fazie grupowej nasza reprezentacja w piłce nożnej 6-osobowej z kompletem zwycięstw. Wczoraj 7-3 pokonane Chile i jak zaznacza nasz reprezentant Norbert Jaszczak.
7: Teraz zaczynamy prawdziwą zabawę.
1: W niemieckim Essen bronimy tytułu Mistrzów Świata, który wywalczyliśmy przed rokiem w Meksyku.
8: I proszę, 4 pory roku, Wiktor Waligura, RMF FM.
0: RMF Słoneczne Przeboje.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: No porcję faktów. Magdalena Wojtań i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Polecamy.
2: Na faktach pytamy, kiedy pacjenci onkologiczni dostaną, zgodnie z zapowiedzią, kartę Edilo w wersji elektronicznej.
3: Jeszcze nie wystawiamy tych kart.
4: Nasz reporter interweniował w tej sprawie w resorcie zdrowia.
2: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
5: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji.
4: Koalicja i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością.
2: Będzie też w faktach przedwyborczy Kraków.
4: A na koniec hołd dla Messiego. Zapraszamy. Dopiero za kilka tygodni pierwsze osoby dostaną e-karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Ten ważny dokument właśnie w wersji elektronicznej formalnie został wprowadzony 11 sierpnia, czyli ponad 3 tygodnie temu.
6: A w praktyce takiej e-karty wciąż nie dostał ani jeden pacjent w Polsce. Tymczasem właśnie wersja elektroniczna ma zdecydowanie usprawnić leczenie.
4: Michał zameldował się w porannych faktach.
6: Dzień dobry.
4: Michale, sprawdza sytuację w konkretnych placówkach.
2: Z czego wynika to opóźnienie?
6: Z tego, że szpitale wciąż przygotowują systemy informatyczne. Tak odpowiada mi dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, profesor Beata Jegielska.
3: Jeszcze nie wystawiamy tych kart, ponieważ trwa proces integracji systemów medycznych. Myślę, że bardziej październik, listopad.
6: Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Zdrowia. Tam dr Michał Chrobor tłumaczy się, że cały proces jest szczególnie złożony.
7: Tu chodzi o powiązanie już nie jednego, a trzech systemów. Wolimy zrobić to spokojnie, przetestować pierwsze ośrodki, w których powinny być wystawione karty, to jest Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Narodowy Instytut w Warszawie.
6: A czasu na te spokojne działania nie ma dużo, bo od stycznia, zgodnie z ustawą, karta w wersji elektronicznej ma być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ma ułatwić przekazywanie informacji z dużych szpitali do mniejszych lecznic i w ten sposób ułatwić leczenie nowotworu jak najbliżej domu pacjenta. Będę na pewno dalej sprawdzał, czy to się uda.
4: W RMF FM sprawdzać będziemy zatem fakty w tej sprawie.
2: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
4: Opozycja mówi o rządzących, rządzący o opozycji. A w porannych faktach RMF FM teraz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, wczoraj dokonano kolejnych zatrzymań dotyczących afery. Co politycy mówią o tej sprawie?
8: Wśród głosów płynących z koalicji rządowej nie brakuje opinii, że w aferę są zamieszani politycy opozycji. Tak twierdzi m.in. poseł lewicy Tomasz Trela.
9: Ja uważam, że to nie jest koniec. Uważam, że tych nazwisk będzie więcej, dlatego że pazerność polityków PiSu po tym, jak stracili władzę, była bardzo widoczna.
8: Z kolei opozycja aferę Zonda Krypto nazywa aferą Tuska.
5: I w tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie.
8: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. W sprawie afery Zonda Krypto PiS chce powołania Komisji Zaufania Publicznego, a Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego powołania Komisji Śledczej. Zarówno dla realizacji jednej, jak i drugiej inicjatywy nie znajdzie się sejmowa większość.
4: Teraz polityka lokalna. O 16:00 mija termin, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa muszą złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej podpisy poparcia.
2: Co najmniej 3000 wraz z danymi takimi jak PESEL czy adres. W porannych faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
10: Dzień dobry.
2: To kto ma już podpisy, a kto wciąż czeka na rejestrację?
10: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandrowca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochenczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji. Podpisy wciąż musi zbierać też Łukasz Gibała, faworyt wyborów. Co prawda wcześniej dostarczył ich wymaganą liczbę, ale komisja odrzuciła zgłoszenie, uznając większość podpisów za nieważne. Powodem był brak słowa Kraków przy adresie zamieszkania. Dziś z podpisami do Komisji Wyborczej wybiera się też Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
2: Argentyńska Federacja Piłkarska oddać chce hołd Leo Messiemu.
4: Wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie. 10 minuta dla wszystkich kategoriach po to, by owacją nastojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.
2: Grał z dziesiątką na koszulce na tegorocznym mundialu z broniącą tytułu Argentyną, dotarł do finału.
4: Niestety Albiceleste przegrali z Hiszpanami 200 7 meczów Messiego w reprezentacji, 125 bramek.
2: A propos pojedynków polsko-argentyńskich, dzisiaj o 17 w Nowym Jorku mecz Igi Świątek.
4: Zagra z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Do tej pory zagrały tylko raz. Świątek wygrała, a był to półfinał French Open 6 lat temu.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
2: RMF, słoneczne przeboje.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców o poranku. Problemy z przejazdem na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa.
2: Zepsuła się tam ciężarówka, zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: Duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju, informuje duński dziennik Bellingske i cytuje Emila Gressholma, szefa kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa PET. On przyznał, że wśród celów znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora obronnego powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy.
2: Według dziennika Rosja próbuje również werbować do swoich działań zwykłych Duńczyków, często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy. Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć albo nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu, wyjaśnia szef duńskiego kontrwywiadu.
1: W sąsiednich Niemczech w ciągu kilku godzin doszło do 2 prób sabotażu infrastruktury energetycznej. Co o tej sprawie wie polski MON?
2: O to już za pół godziny zapytamy wiceszefa resortu Pawła Zalewskiego. Do niego także pytanie o to, czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy.
1: Na poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy 7:30, a teraz...
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Czas podsumowania również od strony ekonomicznej. Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 złotych. Dobrym pomysłem mogą być wakacje we wrześniu. Ceny zagranicznych pobytów wyraźnie spadły. W Chorwacji, Czarnogórze, a nawet we Włoszech można znaleźć noclegi dla 2 osób poniżej 300 zł za dobę. Ale żeby zaoszczędzić, trzeba być elastycznym w planowaniu podróży.
5: W wielu miejscach najkorzystniejsze stawki pojawiają się pod koniec września albo w pierwszych tygodniach października, co pokazuje, że właśnie przesunięcie wyjazdu o tydzień czy dwa często daje dostęp do zupełnie innej, korzystniejszej puli ofert.
4: Mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl. Weźmy jednak pod uwagę, że kurorty we wrześniu funkcjonują już nieco inaczej, plaże są mniej zatłoczone, ale dostęp do sezonowych atrakcji lub restauracji może być ograniczony. Ale jeśli wam to nie przeszkadza i już planujecie wyjazd, to sprawdźmy, co w kantorach. Złoty z lekkim umocnieniem. O poranku euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,03 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pewnie wielu z was w

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: You've got to pump it up, don't you know, pump it up.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: FM na zegarach 8. Zaczynamy.
3: Pentagon osudził oczekiwania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie.
4: Za chwilę oddamy głos w tej sprawie naszemu korespondentowi w Waszyngtonie, a potem poranna rozmowa w RMF FM.
3: Jej gościem wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
4: Od dziś przypominamy nowe przepisy dla kierowców. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia z Krajowej 91.
4: Tam przed 8 doszło do groźnego wypadku. Jedna osoba ranna, w tym wypadku na krawej 91 w Kończewicach w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Tam między Toruniem a Świeciem do rowu wpadła ciężarówka przewożąca zwierzęta.
4: Chodzi o trzodę chlewną. Sytuacja niebezpieczna. W tej chwili policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Od dziś kierowców obowiązują nowe zasady. Regulacje wprowadzają dodatkowe ograniczenia przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
3: Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, wyjaśnijmy, o jakie zmiany dokładnie chodzi.
5: Przede wszystkim świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Dla pozostałych kierowców ograniczenie pozostanie na takim samym poziomie, maksymalnie 0,2 promila. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia, których dopuści się młody kierowca, mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
4: Pentagon studzi oczekiwania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie.
3: Ostateczna decyzja co prawda jeszcze nie zapadła, ale trzeba liczyć się z tym, że redukcje sił będą, co potwierdza z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Trwa 6-miesięczny przegląd, w ramach którego Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty dalszego rozmieszczenia sił. Mają one trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta do 6 listopada, a cały proces ma zakończyć się w grudniu. Poinformowali mnie przedstawiciele Pentagonu. Decyzje nie zapadły, trwają konsultacje. Na 18 września zaplanowany jest ważny etap. Dowódca wojsk USA w Europie ma przedstawić wraz z Elbridgem Colbym, jednym z najważniejszych urzędników Pentagonu odpowiedzialnych za politykę obronną USA, warianty dalszego rozmieszczenia. Pentagon podkreśla, że analizowane są nie tylko liczby żołnierzy, ale także bazy, dostęp do nich, przestrzeń powietrzna, a także infrastruktura cybernetyczna, kosmiczna i wywiadowcza. Dopytywałem o sprawę stałej bazy w Polsce, w Białym Domu. Biały Dom odsyła do Pentagonu, a Pentagon podkreśla właśnie, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Zacznijmy od tych Stanów Zjednoczonych. Rozmawiacie na temat liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce?
9: Rozmawiamy na temat stałych baz, na temat zdolności, które Amerykanie przyniosą do Polski po to, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne i siły NATO w Polsce. Rozmawiamy o miejscach, w których mogliby stacjonować. Wiemy, że będzie to kilka baz i chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
8: to znaczy?
9: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber. To są najbardziej wyrafinowane i potrzebne dzisiaj w Polsce. Natomiast te rozmowy trwają. Ja prowadziłem je w ubiegłym tygodniu z panem Colbym, Elbridgem Colbym w Brukseli. Umówiliśmy się na wizytę amerykańskiej grupy negocjatorów już niedługo w Polsce.
8: Niedługo, to znaczy kiedy?
9: Niedługo, to znaczy bardzo niedługo i o konkretnym terminie poinformuję.
8: Ale tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
9: Myślę, że ten pierwszy termin jest bliższy.
8: Tydzień. Dobrze.
9: Będziemy wtedy również bardzo już konkretnie rozmawiać o naszych propozycjach, które także przedstawialiśmy w Brukseli. Zatem te rozmowy się toczą i wola, aby zakończyły się szybko, po stronie amerykańskiej jest.
8: A mamy pewność, że nie będzie redukcji? Bo to jest to pytanie, które cały czas wraca. Będzie, no, w Europie wiemy, że będzie. Pytanie, czy będzie w Polsce?
9: My rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich żołnierzy i o stałych bazach. Ja przypomnę, Amerykanie chcą mieć stałe bazy, nie na zasadzie jakiegoś gestu dobroczynnego wobec Polski, ale dlatego, że uważają, że w Polsce posiadają tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, a nie w kontekście jakiejś koniunktury politycznej, która ma dzisiaj miejsce.
8: Marcin Przydacz zadawał pytanie w Rzeczpospolitej ostatnio, czy w MON działa jakiś specjalny zespół negocjacyjny odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami o przyszłości ich wojsk w Polsce?
9: Ja informowałem opinię publiczną w tym, myślę, że pan Przydacz o tym powinien wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i ja jestem odpowiedzialny za pracę tego zespołu. Tak, taki zespół działa.
8: Ile osób w nim działa?
9: Oj, kilka, natomiast my posługujemy się wiedzą i kompetencjami bardzo dużej grupy osób, bo to jest bardzo duży projekt i cieszę się bardzo, że mam bardzo kompetentnych współpracowników w Ministerstwie Obrony, którzy w tym uczestniczą.
8: Pan mówi o tym, że to jest kilka osób, znamy jego skład, no pan zna jego skład, ale czy możemy poznać jego skład?
9: To nie jest jakaś tajemnica, to co są przedstawiciele sztabu generalnego, to jest dyrektor Departamentu Infrastruktury, to jest dyrektor Departamentu Polityki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego i jego ludzie, no to są tego typu osoby, natomiast ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest zdefiniowana przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie.
8: Bo Marcin Przydacz mówi, że zadaje pytania, czy te negocjacje są wystarczające. Wprost zarzuca MON-owi, czyli teraz już wiemy, że panu, brak wystarczającej aktywności.
9: No to niech się zapyta, jeżeli chce uzyskać jakieś dokładniejsze informacje. Ja chętnie odpowiem, ale mam takie wrażenie, znaczy ja nie chcę wchodzić w polemiki z panem Przydaczem, bo to na pewno nie jest specjalnie ani potrzebne, ani na pewno mądre, bo mam wrażenie, że pan Przydacz w wielu kwestiach, których się opowiada, po prostu nie wie, o czym mówi. Więc nie chciałbym dorównywać do jego poziomu.
8: To teraz pytanie o Niemcy i akty dywersji. Jakby dobrze policzyć, to więcej w Polsce, zresztą również akty dywersji. Mamy pewność, że za nimi stoi Rosja?
9: Niemcy wyrazili, znaczy przedstawili analizę, która to potwierdza. Wiemy przecież, że mamy do czynienia z aktami terroru państwowego, które nazywane są czasami aktami wojny hybrydowej i też mieliśmy tego świadomość. Mówił o tym premier, uprzedzał o tym premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Pamiętam, jak opozycja niepoważnie traktowała te słowa. Szkoda. Ważne jest, abyśmy się do tego przygotowali. Przygotowujemy się do tego.
8: No, u nas też były akty dywersji, rozumiem.
9: Tak.
8: I też wygląda na to, że to są akty dywersji ukierunkowane z Rosji.
9: Tak powinniśmy zakładać, chociaż jeszcze ostateczna informacja ze strony prokuratury tego nie potwierdziła, ale tak powinniśmy zakładać. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
8: MON się będzie jakoś w to angażował?
9: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali i będziemy wspierali w każdym zakresie. Również służby podległe ABW, służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji angażują się w to i będą się angażowały, będą wspierały firmy w tym zakresie. No i druga rzecz, bardzo istotna. Znaczy, ja też przypomnę, jakie kroki podjęliśmy chociażby na kolei po tej pierwszej próbie sabotażu.
8: Ale tam wojsko wprost było zaangażowane.
9: Tak,
8: pytanie, czy w przypadku tych firm też będzie wprost zaangażowane?
9: No, nie jesteśmy w stanie zaangażować się wszędzie, bo to by oznaczało, że zamiast ćwiczyć, wojsko będzie pilnowało.
8: No to może chociaż kluczowe
9: będzie pełniło funkcje wartownicze. Wojsko tego nie jest. Powtarzam, to jest obowiązek firm. Ustawowy obowiązek firm. Natomiast jest tak, że my w każdym zakresie, w jakim to będzie potrzebne, będziemy wspierali, czy to na zasadzie, po pierwsze na zasadzie uprzedzania, jeżeli będziemy mieli informacje o tego typu ryzyku, ale także wspierali kompetencjami, które przecież i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest kwestia obrony wewnętrznej, kontrwywiadowczej, ale także w Ministerstwie Obrony się znajdują.
8: Wspomniał pan o dwóch rzeczach.
9: Pierwsza to jest... druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
8: Jaka powinna być odpowiedź?
9: Otóż
8: no bo to jest kluczowe pytanie.
9: Tak, i odpowiedź powinna być jednoznaczna. Znaczy, po pierwsze, w ramach NATO ta odpowiedź jest udzielana i tutaj ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników. I to był bardzo ważny sygnał dla Rosjan.
8: A druga rzecz
9: to jest wzmacnianie takiej odporności społeczeństw, w tym odporności Polaków. Otóż my musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie,
8: i tu stawiamy kropkę,
9: pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
8: I tu stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do tego pytania, jak utrzymywać tą zdolność. Żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, gdzie możecie, przypominam, zadawać pytania naszemu gościowi.
4: Rozmawiamy na temat stałych baz, o miejscach, w których mogliby stacjonować Amerykanie. To będzie kilka takich miejsc, potwierdza przed chwilą gość Tomasza Terlikowskiego.
3: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski, on stoi na czele zespołu negocjującego z Amerykanami.
4: Ciąg dalszy rozmowy, jak słyszeliście, w informacyjnym radiu RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: RMF. Słoneczne przeboje.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Was fakty.
2: Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w ataku wojsk rosyjskich na Odessę na południu Ukrainy.
3: Uszkodzony został cywilny blok i mieszkania w tym bloku od 10 do 17 piętra.
2: W obwodzie kijowskim, gdzie Rosjanie zaatakowali m.in. budynki magazynowe, ranna została jedna osoba.
3: Według porannego raportu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie do godziny 7.30 czasu polskiego zaatakowały Ukrainę 163 dronami. Rozmawiamy, chcemy, by Amerykanie w Polsce mieli kilka stałych baz, tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał wiceszef MON-u Paweł Zalewski, odpowiadając na pytanie o obecność żołnierzy w USA w naszym kraju.
4: Chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
3: to znaczy?
4: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim jest na rmf24.pl.
3: A do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu kolskiego w Wielkopolsce wysłano dziś rano alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren, potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Chodzi o ćwiczenia, które rozpoczną się o 9 i potrwają do 14 na terenie miasta i gminy Koło. O poranku uważajcie na mazowieckim odcinku A2 w rejonie Pruszkowa.
3: Tam zderzyły się dwa auta osobowe, nikomu w wypadku nic się nie stało, ale zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Poznania. Uważajcie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W faktach sportowych RMF FM siatkówka i siatkarki w rolach głównych.
3: Za 6,5 godziny w tureckim Stambule początek gorących emocji. O półfinał Mistrzostw Europy biało-czerwone zagrają z Holenderkami. Dobrze je znamy, dość regularnie gramy. Kilka zawodniczek jest lub też była związana z polskimi klubami. Obie przyjmujące, Marit Jasper i Laura Jansen, to zawodniczki Developresu Rzeszów, jednocześnie koleżanki klubowe Alicji Grabki i Julity Piaseckiej. Co jeszcze wiemy o Holenderkach?
6: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
3: Klaudia Łyduch, libero naszej kadry. Mecz, przypominam, o 15 w półfinale. Na zwycięzcę już czeka faworyt turnieju Italia. A na US Open o 17 mecz Igi Świątek, przeciwniczką Argentynka.
7: Hi, my name is Nadia Podorowska.
3: Po ponad rocznej przerwie Podorowska wróciła do gry. Na liście WTA jest obecnie 449. W Nowym Jorku także dziś emocje deblowe. Maja Chwalińska w parze z Magdą Linet i Katarzyna Piter, której partneruje Czeszka Anna Siskowa. W piłkarskim Pucharze Polski ciąg dalszy pierwszej rundy. O 14.30 zaczynają Awia Świdnik z Wieczystą Kraków, potem GKS Tychy z łódzkim ŁKS-em i wieczorem 20.30 ekstraklasowe starcie Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Mamy też wieczorem ekstraklasowe zaległe mecze piątej kolejki. Raków Częstochowa, Górnik Zabrze to o 18 i 20.30 starcie Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Gotowy do gry nie tylko kapitan Lecha Mikael Isak.
8: Isak, Leo
3: Bengtsson oraz João Moutinho trenowali z całą drużyną przez ostatnie półtora tygodnia. Będą w kadrze meczowej, potwierdza trener kolejorza Nils Frederiksen. A szósta runda rajdowych Mistrzostw Europy w ten weekend pojedzie drogami Walii.
9: Jesteśmy już po testach. Tutaj ta Walia jest taka no naprawdę piękna. Trochę to wygląda, jakbyśmy byli w Bieszczadach.
3: O urodzie Aberystwyth w hrabstwie Corry Digion nad Zatoką Cardigan. Szymon Gospodarczyk, pilot obrońcy tytułu mistrzowskiego Miko Marczyka, prowadzi Finn Teemu Suninen. No i jego w ten weekend trzeba gonić.
1: No i dzień dobry, cześć, to Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko, to my.
5: Mariusz. RMF Słoneczne Przeboje. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: O 97 dni wydłużył się czas oczekiwania na pilną kolonoskopię.
3: Dziennikarz RMF FM ujawnia, ile dłużej trzeba czekać na ważne badania diagnostyczne po zmianach dotyczących ich finansowania.
2: Będą kolejne rosyjskie akty dywersji.
3: Przestrzega gość porannej rozmowy wiceszef MON-u Paweł Zalewski.
2: Trwają przesłuchania kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Pan powiedział swego czasu, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem pana zapytać, do czego pan kandyduje w takim razie?
3: Przesłuchujemy się obradom Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wydłużyły się kolejki do lekarzy na ważne badania diagnostyczne, takie jak kolonoskopia czy rezonans magnetyczny.
2: Tak wynika z danych szpitali i organizacji pacjentów, do których dotarł dziennikarz RMF FM.
3: A chodzi o badania, które od kwietnia są inaczej finansowane. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz razem z nami w faktach. Michale, co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
5: Część badań została po prostu przesunięta na dalsze terminy. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
6: Faktycznie pierwsza reakcja natychmiast po wprowadzeniu tych rozwiązań była taka, że odsetek wizyt, które był przekładany, istotnie wzrósł, około 30%.
5: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy.
7: Efekt jest taki, że ograniczamy działalność w dziedzinie badań endoskopowych. Ten termin jest przesunięty o kilka miesięcy. Pacjent w tej sytuacji musi oczywiście poszukiwać innego ośrodka, który wykona to badanie szybciej.
5: Tak to opisuje Monika Burzyńska ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych, jednak ten program dotyczy tylko osób, które mają co najmniej 40 i nie więcej niż 65 lat.
3: To fakty RMF FM. Musimy spodziewać się kolejnych aktów dywersji, tak przestrzegał w porannej rozmowie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
8: Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są.
2: A w warszawskim studiu RMF FM prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka powinna być reakcja Polski i NATO na ostatnie rosyjskie prowokacje?
9: Wiceszef MON nie pozostawia wątpliwości. Reakcja powinna być zdecydowana.
8: Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować.
9: To zaś jego zdaniem oznacza, poza oczywiście dalszymi sankcjami ekonomicznymi, także działania niejawne, ale jednoznaczne, a także budowanie świadomości niebezpieczeństwa i konieczności stałego, jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy.
8: Musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie, pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
9: I tu wiceminister zapewnił także, że trwa stała wymiana informacji wywiadowczych między służbami państw europejskich.
3: Poranna rozmowa także o stałych amerykańskich bazach w Polsce jest razem z dogrywką na filmie na stronie rmf24.pl.
10: Trzymamy się faktów.
2: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości od godziny przesłuchuje kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: A obrady śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
11: Dzień dobry.
3: W faktach zapowiada się dłuższe posiedzenie?
11: Zdecydowanie, bo niemal pełną pierwszą godzinę posiedzenia zajęło wypominanie sobie nawzajem win i inne utarczki między posłami. Macieja Berka posłowie PiS-u właściwie zbombardowali potężną porcją pytań. Oto próbka.
4: Ponieważ pan powiedział swego czasu w jednym z wywiadów, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, chciałem pana zapytać, do czego pan kandyduje w takim razie? Pytanie drugie dotyczy tego, czy pan się podpisuje pod tezą pana premiera Donalda Tuska, czy jest pan prawą ręką pana premiera? Pytanie trzecie, czy uważa pan, że dobre jest blokowanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Bo osobiście pan to miał udział w tym, panie ministrze.
11: I to był zaledwie początek. Maciejowi Bierkowi stawiany jest też formalny zarzut, że chociaż jest wpisany na listę radców prawnych od 25 lat, to zawód ten wykonywał faktycznie ledwo 2 lata, a to go dyskwalifikuje jako kandydata do Trybunału. Maciej Berek nie zabrał jeszcze głosu. Odpowiada na razie jego konkurent, profesor Artur Kotowski. Na pewno więc posiedzenie jeszcze potrwa.
3: Świat jazzu i nie tylko jazzu żegna Cassandra Wilson.
2: Wokalistka i producentka, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Grammy, zmarła w wieku 70 lat w rodzinnym mieście Jackson.
3: Wilson wyróżniała się charakterystyczną barwą głosu. Jej kontr-alt przesuwał granice między gatunkami muzycznymi, chociażby jazzem i popem. Love is drowning. In a deep well, all the secrets and no one to tell. To jest piosenka grupy U2, Love is Blindness, wersja jazzowa z płyty New Moon Daughter. Honey, love. 1997 Grammy trafiało wtedy w ręce właśnie Cassandry Wilson. Magazyn Time nazwał ją najlepszą wokalistką Ameryki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Karwat Marek, Magdalena.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w studiu ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
2: Dopiero pod koniec września pierwsi pacjenci otrzymają eDilo.
3: Elektroniczną wersję karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
2: Maciej Berek przed południem już z rekomendacją Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
3: A jutro Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Oddech dla polskich producentów mięsa.
3: Brazylia ma zakaz eksportu towarów do krajów Unii Europejskiej.
2: A Niemcy informują o kolejnej próbie hybrydowej prowokacji niedaleko siedzib firm zbrojeniowych. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Zdrowia.
3: W faktach nagłośniliśmy dzisiaj sytuację szpitali, które wciąż nie wystawiają tych ważnych dokumentów w wersji elektronicznej. Tymczasem przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia.
2: Fakty o 10 otwiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie wystawione mają być te pierwsze e-karty?
4: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne, tak przyznaje dr Michał Chrobot z Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
4: Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
2: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Kandydaturę byłego ministra zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską poparło 16, a konkurującego z nim kandydata PiSu Artura Kotowskiego 11 posłów. Ostateczny wybór nowego sędziego jutro w Sejmie.
2: To fakty RMF FM. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wrzucenie ładunków zapalających z samochodów w monachijskiej dzielnicy Berkham-Lyme, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rode und Schwarz, informuje dziennik Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii.
3: Do incydentu doszło w nocy. Niemieckie służby sprawdzają obecnie motywy tego zdarzenia.
2: A niemieckie media przypominają, że doniesienia o tym incydencie pojawiają się po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jeschewalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii.
6: Będziemy poddawani tego typu próbom.
2: Tak przestrzegał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
3: Jeżeli przeoczyliście, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
2: Unia Europejska od dziś wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych.
3: Brazylia wypadła z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu, bo nie przedstawiła wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu oraz leków przeznaczonych dla ludzi.
2: W naszym studiu w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginio. Kasiu, co ten zakaz oznacza dla polskiej branży mięsnej?
7: Dla polskich producentów mięsa to na razie chwila oddechu od brazylijskiej konkurencji, ale branża dmucha na zimne. W przypadku drobiu trwa unijny audyt. Jeśli zakończy się pozytywnie, może otworzyć Brazylii drogę do powrotu na unijny rynek. Polscy producenci drobiu obawiają się, że Brazylia może na potrzeby kontroli wprowadzić pewne zmiany, ale bez trwałej zmiany całego systemu. Z kolei producenci wołowiny chcą wykorzystać ten czas na uruchomienie klauzul ochronnych, bo import z Mercosuru w ostatnich miesiącach bardzo wzrósł.
3: Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu mieszkaniowego. Tak wynika z badań, które objęły ponad 22 miliony ogłoszeń nieruchomości z 30 krajów kontynentu.
8: A Polska obok Portugalii i Holandii wymieniana jest w gronie krajów, gdzie problem jest największy.
2: Te doniesienia naukowców z Wiednia przynosi Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
2: Co dokładnie ustalili?
8: Z tych danych wynika, że aż 44% mieszkańców Europy żyje w miejscach, gdzie za 1/3 średniego miesięcznego wynagrodzenia można kupić na kredyt mniej niż 50 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Równocześnie aż 39% Europejczyków nie stać nawet na wynajęcie mieszkania o takiej powierzchni. Wszystko przez ceny nieruchomości rosnące przez minioną dekadę znacznie szybciej niż płace. Problem jest największy w wielkich miastach i na przedmieściach, ale też w rejonach turystycznych, nad morzem czy w górach. Autorzy twierdzą, że bez regulacji rynku najmu krótkoterminowego i ograniczeń w zakresie nabywania drugich domów przez inwestorów problem będzie się tylko pogłębiał.
2: Więcej informacji, w tym też mapę tej niedostępności mieszkaniowej, znajdziecie na rmf24.pl.
3: Polska rzeczywiście wygląda na niej niepokojąco.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Słoneczne Przeboje.

RMFON gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przenosimy się do studia ponownie. Dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Witam i zapraszam. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O burzliwym posiedzeniu tej komisji za moment reporter RMF FM. W faktach mamy także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców podróżujących E4 w Opolskiem. Z korkami muszą się liczyć także w Chorzowie i w Świętochłowicach kierowcy z powodu remontów na drogach. A w faktach kulturalnych o gali otwarcia festiwalu w Wenecji. Owacją na stojąco powitany został George Clooney. Fakt o 11:00 zaczynamy jednak od pilnej informacji. Ambasador Rosji w Polsce wezwany został do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, Giorgi Michno ma się stawić w resorcie jeszcze dzisiaj. Chodzi o akcję sabotażową na lotnisku w Lipsku z początku sierpnia, o które niemieckie władze oskarżają Moskwę. Jutro w Sejmie głosowanie nad wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat budzi kontrowersje, bo jeszcze niedawno zasiadał w rządzie. Dziś, jak już informowaliśmy w faktach, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości powiedziała tej kandydaturze tak. Byłego ministra poparło 16 posłów, jego konkurenta z PiSu 11. Posiedzenie obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, Maciej Berek musiał się mierzyć z pytaniami. Było burzliwe.
3: Samo zadawanie pytań trwało godzinę. Ich główna część dotyczyła kontrowersyjnego przejścia do Trybunału prosto z rządu, gdzie Maciej Berek nie pierwszy raz zresztą bardzo blisko współpracował z Donaldem Tuskiem.
4: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
3: Mówił kandydat. Opozycja zarzucała Berkowi, że nie spełnia wymogu wykonywania pracy radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Poseł Jabłoński pytał.
5: W jakich latach pan wykonywał zawód radcy prawnego? Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany.
3: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii, ewidencji umów, ani nawet ich pisemnej formy. Krótko mówiąc, dowodem może być tylko wpis na listę radców prawnych. Posła opozycji to nie przekonało, większość komisji jednak Berka poparła.
6: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kędzierzyn, Koźle i Strzelce Opolskie. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic po tym, jak na wysokości miejscowości Zimna Wódka zapaliła się laweta. Z nowymi utrudnieniami muszą od dzisiaj liczyć się kierowcy na Śląsku. W Chorzowie i Świętochłowicach ruszają roboty, które mogą pogorszyć i tak już trudną sytuację związaną z zamkniętą od ponad roku estakadą. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, gdzie są te nowe utrudnienia?
7: W Chorzowie zamknięty został wiadukt na ulicy Nowej. Była to jedna z dróg objazdu zamkniętej estakady. Wiadukt jest również w bardzo złym stanie technicznym. Konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu. Potrwa to około roku. Ruszają też prace na drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach, na którą również przeniósł się ruch po zamknięciu estakady. Na DTS-ce drogowcy będą pracować na jezdni prowadzącej do Gliwic, zwężonej do jednego pasa.
2: To był Śląsk, a w Krakowie poślizg w oddaniu do użytku jednej z największych w ostatnich latach inwestycji. Linia szybkiego tramwaju do Mistrzejowic, która połączy północ miasta z centrum, miała ruszyć z początkiem września, ale jest nowy termin. W rejonie budowy przy rondzie Młyńskim jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy.
8: Dzień dobry.
2: Maćku, to kiedy tramwaje pojadą do Mistrzejowic?
8: Najprawdopodobniej 19 lub 20 września. Tak celuje miasto. Wszystko zależy od odbiorów. Tu, jak widzę, jeszcze jest trochę do zrobienia, ale to głównie chodniki czy zieleń. Szybki tramwaj do Mistrzejowic to będzie duża zmiana i to dla całego Krakowa. Będą nowe rozkłady jazdy i więcej kursów.
9: Aż 10 linii tramwajowych zmieni swoje trasy, też kilka autobusowych. Będą oprócz tego zmiany numeracji. 3 linie autobusowe są zlikwidowane, chociaż w praktyce one po prostu będą zastąpione przez inne, mocniejsze.
8: Wyjaśnia Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Tramwaj do Mistrzejowic ma skrócić czas dojazdu z tej dzielnicy do centrum nawet o 12 minut. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliardy złotych.
2: Bohaterem faktów kulturalnych RMF FM, na które zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
2: Jest dzisiaj George Clooney.
10: Tak jest. Na gali otwarcia festiwalu w Wenecji aktora powitano na scenie długą owacją na stojąco. Dostał honorowego Złotego Lwa. A wcześniej spotkanie z dziennikarzami zaczął od żartu.
11: We have time for one more question.
10: Mamy czas na jedno pytanie. A potem mówił już m.in. o Wenecji.
11: I have had a love story with Venice for
10: od prawie 30 lat łączy mnie z tym miastem wyjątkowa historia miłosna. Zresztą to właśnie tu wziąłem ślub. To miasto jest nie tylko romantyczne, ale także pełne nadziei. I taki właśnie jest ten festiwal. W programie jest 200 filmów, Wenecja potrwa do 12 września. Świat kultury żegna doskonałą wokalistkę jazzową Cassandra Wilson. Zmarła w wieku 70 lat. Jej głos przesuwał granice między jazzem, bluesem, folkiem, popem, R&B, country. Ma dwie nagrody Grammy i wieczną miłość fanów. Marcin Dorociński pojawił się na czerwonym dywanie w Nowym Jorku. Gra w filmie Katastrofa w duecie. Na zdjęciach i filmach z premiery aktor jest w towarzystwie grających główne role to Ryan Reynolds i Kenneth Branagh, a komedia akcji od jutra w streamingu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przepraszam, ale zagapiłem się po prostu. Wejdźcie koniecznie teraz.
0: RMF Słoneczne Przeboje.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mr. Foyer, I'm ready for you. Follow me, please. So, how can I help you today?

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Powodem: solidarność z sojusznikami Polski.
3: To, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
2: Sejm nie odrzuci prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Opozycja zapowiada wsparcie prezydenta. Od dziś obowiązują nowe zasady dla początkujących kierowców. Wśród nich zasada zero tolerancji dla alkoholu.
4: Młodzi kierowcy powinni się skoncentrować przede wszystkim na tym, jak prowadzą, na swojej technice.
2: Wybiło południe. To wyraz solidarności z sojusznikiem. Także w polskiej dyplomacji Radosław Sikorski tłumaczy decyzję o wezwaniu na dziś do MSZ-u rosyjskiego ambasadora. Georgijowi Michno zostanie przekazany stanowczy sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji w Niemczech i innych krajach.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
2: Tłumaczył minister Sikorski w Weimarze podczas spotkania szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji. Tragedia na Atlantyku. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która prawie miesiąc temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie było w sumie 128 nielegalnych migrantów. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem, gdy dryfowała na południe od wyspy Gran Canaria. Uratowano 45 osób.
5: Fakty prosto z Sejmu.
2: Będziemy wspierać decyzję prezydenta, usłyszał od posłów opozycji reporter RMF FM. To oznacza, że Sejm po raz kolejny nie odrzuci prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Na linii sejmowej studio i Kacper Wróblewski.
6: Dzień dobry.
2: Kacprze, jak te decyzje argumentują politycy?
6: Jak słyszę ze strony opozycji, ustawa kompletnie nie dotyczy sprawy związanej z ostatnią aferą.
7: Ta ustawa w żaden sposób, i o tym wielu ekspertów mówi, nie odnosi się do Zondy.
6: Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś. Podobnego zdania jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji, który o ustawie mówi tak.
8: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
6: Innego zdania jest koalicja rządowa. Jak twierdzi minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, głosowanie będzie testem dla prawicy.
9: Jeśli ktoś z tą aferą nie jest związany, jeśli ktoś nie ma niczego na sumieniu, to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby głosować przeciwko uregulowaniu tego rynku.
6: Głosowania ruszają jutro po godzinie 9:00 z Sejmu. Kacper Wróblewski.
2: Od dziś obowiązują nowe zasady dla początkujących kierowców. Wprowadzono okres próbny, zero alkoholu i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia. Jak usłyszał od zawodowych kierowców nasz reporter Igor Skrzypek, to krok w dobrą stronę.
10: Gdyby tak zacząć od tych młodych kierowców albo tych, co dopiero zdali i w zasadzie no dzisiaj 2 lata, ale jutro może być 5, może być 10, a w sumie i dożywotnio, to myślę, że jest to dobry pomysł.
11: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
10: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
4: Młodzi kierowcy powinni się skoncentrować przede wszystkim na tym, jak prowadzą, na swojej technice, a nie na tym, żeby próbować po spożyciu wsiadać za kierownicę. I uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
2: W przypadku kierowców 17-latków okres próbny będzie wydłużony do 3 lat. Zaginiony film koncertowy George Michael, The Five Tour, jesienią trafi do kin. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Jestem, dzień dobry.
2: Witaj Kasiu, czego mogą spodziewać się fani artysty?
12: Nagrań, które przeleżały prawie 40 lat w sejfie, to film koncertowy z Paryża, kręcony na 14 kamer. Odnalezienie i odrestaurowanie tych taśm to jest niezwykłe wydarzenie, które przypomni przełomowy moment w karierze George'a Michaela. Wokalisty o bardzo wyrazistym stylu, także tym scenicznym. Skórzana kurtka, podarte dżinsy i te słynne okulary pilota stały się częścią popkultury.
2: A kiedy konkretnie film trafi do kin?
12: 4 listopada, a pokazy kinowe rozpoczną się krótkim filmem zatytułowanym Finding Fate, który wyreżyserowała córka Paula McCartneya, Mary. To kulisy koncertów i fragmenty nigdy wcześniej nie publikowanego wywiadu z George'em Michaelem.
2: I Kasiu, dodajmy, w tym roku mija 10 lat od śmierci muzyka.
12: Tak jest.
2: 885 schodów, czyli ponad 30 pięter, to trasa dzisiejszych zawodów w Gdańsku. Strażacy w dwuosobowych zespołach ścigają się w najwyższym budynku na Pomorzu. Oliwia Stara.
13: Mamy 34 piętra do przebiegnięcia. Na spokojnie zacząć, żeby nie odcięło na 15.
14: 3, 2, 1, start!
15: Brawo! Pan podniósł ręce jeszcze po wybiegnięciu.
16: No, finisz już!
15: Co się czuje tutaj u góry?
16: ulga, że już koniec.
17: Wysiłek można do czegoś porównać?
16: No do prawdziwej akcji można trochę porównać, bo przy pożarze, gdzie jest jeszcze duża temperatura, adrenalina, czasem jacyś poszkodowani, to po 5 minutach to jest takie zmęczenie, jakby tu wejść na 50. piętro.
2: Rywalizację strażaków obserwował trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Rekordziści pokonują 34 piętra w nieco, no trudno aż uwierzyć, w nieco ponad 6 minut. Tylko 6 minut. My z faktami wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka. RMF Słoneczne Przeboje.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Sit together on the sofa with the music way down low.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Szokujące doniesienia z Zawiercia w Śląskiem. Dwójka małych dzieci bez ubrań biegała przy drodze krajowej. Rodzice w domu byli pijani. MEN zawiadamia służby specjalne w sprawie prezydenckiego weta dotyczącego e-dziennika. W faktach zapowiemy też kluczową fazę misji kosmicznej do Merkurego i zabierzemy Was na spacer do Wrocławia.
3: Pięknie jest zrobione wszystko i można chodzić spacerować.
2: Jest 13. Do 5 lat więzienia grozi rodzicom, których dzieci w wieku 2 i 3 lat nago bez opieki biegały przy ruchliwej drodze w Zawierciu, w Śląskiem. Para pijana była w domu z rocznym dzieckiem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły tej bulwersującej historii. Aniu, teraz sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura.
4: Tak, rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mają policyjny dozór, a maluchy są pod opieką babci. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nagie, małe dzieci biegające przy drodze krajowej numer 78 zauważyli przechodnie. Okryli je i wezwali służby. Okazało się, że 2-latka i 3-latek wyszli z mieszkania znajdującego się na parterze przez okno. W środku byli pijani rodzice z 3. dzieckiem, rocznym chłopcem. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych, nie wymagały hospitalizacji.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło do ministra koordynatora służb specjalnych zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich, mówi nam szefowa resortu Barbara Nowacka.
5: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zapytanie do służb, prośbę o przyjrzenie się temu, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta, ale i szerzej wśród innych grup, które bardzo agitowały przeciwko bezpłatnemu, bezpiecznemu, państwowemu dziennikowi.
6: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
5: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
2: Z minister edukacji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci. Zwracał uwagę, że przepisy przewidują stworzenie centralnego systemu z wrażliwymi danymi uczniów, takimi jak numery PESEL, zdjęcia i oceny.
7: Fakty nie z tej ziemi.
2: Po 8 latach lotu misja kosmiczna Bepi Colombo wkracza w kluczową fazę. Dziś rozpocznie procedurę wejścia na orbitę Merkurego. Tę misję śledzi Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
2: Z redakcji naukowej. Dzień dobry. Grzegorzu, co dziś nastąpi?
8: Mniej więcej za godzinę dwie sondy, europejska i japońska, odłączą się od modułu transportowego, który zapewniał im napęd i zasilanie, i wciąż razem skierują na orbitę najbliższej Słońcu planety naszego Układu Słonecznego. To pierwszy krok w skomplikowanej sekwencji manewrów, które mają doprowadzić do wejścia sond na tę orbitę. Nastąpi to w listopadzie, po czym w grudniu Merkury Planetary Orbiter i Merkury Magnetospheric Orbiter rozłączą się, by w kwietniu przyszłego roku rozpocząć już niezależne badania powierzchni i pola magnetycznego Merkurego.
2: I co ważne, dzisiejszy manewr będzie można śledzić przez internet.
8: Tak, Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczyna transmisję o 13.45, o 14.00 rozdzielenie, a pierwsze sygnały potwierdzające prawidłowy przebieg operacji powinny dotrzeć przed 16. Transmisję można znaleźć na naszej stronie rmf24.pl.
2: I jeszcze jedno, tak, na pokładzie jest polski instrument.
8: Tak, celownik spektrometru MERTIS, przygotowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Tym bardziej trzymamy kciuki.
2: Trzymamy mocno. Wakacje się skończyły, ale lato wciąż trwa. Na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu wielu spacerujących, wśród nich pan Janusz.
3: Pani zobaczy, dookoła jest pięknie. Pięknie jest zrobione wszystko i można chodzić, spacerować. Blisko tutaj mieszkamy. Przecież to jest jakby nie było druga Wenecja, prawda, w Europie. Mamy tyle mostów.
9: Czego pan szuka nad rzeką? Lecz widoki, czy jednak ta woda nas trochę uspokaja, relaksuje?
3: No wszystko, wszystko. Widok, jakaś bryza, można powiedzieć, od rzeki. No fajnie jest.
2: No fajnie jest. Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. W tej chwili we Wrocławiu na termometrach 22 stopnie Celsjusza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To spacerujemy w takim razie. 4 minuty po 13 razem z Byle do Piątku, a na słuchawki można wziąć oczywiście...
0: RMF Słoneczne Przeboje.

0: do.
1: Czy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Z faktów jesteśmy ponownie w studiu. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, witamy.
2: Jestem i zapraszam. Na początek najnowsze, szokujące informacje dziennikarzy RMF FM w sprawie kierowcy ciężarówki, sprawcy tragicznego wtorkowego wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego, chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. W faktach zajrzymy też na krakowski rynek, turystów już mniej.
3: Już zaczął się wrzesień i widać, że turystów po prostu jest na rynku mniej.
2: Jest 14. Substancję psychoaktywną wykryto w organizmie kierowcy ciężarówki, sprawcy tragicznego wtorkowego wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Przypomnijmy, w wypadku koło Mykanowa zginęły 4 osoby, a kolejne 4 zostały ranne. Wszystkie ofiary to pracownicy ekipy remontującej jezdnię. Na linii teraz nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, jaka to substancja?
4: Według naszych informacji badanie toksykologiczne wykazało we krwi kierowcy syntetyczny narkotyk. Chodzi o klefedron. Co najważniejsze jednak, w opinii biegłych stężenie substancji daje podstawę twierdzić, że w chwili wypadku kierowca ciężarówki był pod wpływem środków odurzających. A to oznacza zaostrzenie odpowiedzialności tego mężczyzny. Na razie usłyszał on zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy i decyzja ma zapaść jeszcze dziś.
2: Prokuratura Krajowa zapowiada przesłuchanie prezydenta. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy chcą pytać o to, dlaczego Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tym tematem zajmuje się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
2: Witamy. Krzysztofie, prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim?
5: Tak, prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Śledztwo prowadzi powołany w prokuraturze krajowej, to będzie długa nazwa, Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydawanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku. Koniec nazwy. No i ten zespół o długiej nazwie bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał, no bo to też może być nielegalne i za to też grożą 3 lata więzienia. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji. Do tej pory w tym postępowaniu śledczy przesłuchali już 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
2: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, informuje w mediach społecznościowych wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Badanie techniczne pojazdu możliwe nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. To jedna ze zmian w kodeksie drogowym, jakie planuje rząd. Na linii dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
7: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Kierowcy zawodowi dobrze oceniają propozycję zmian.
8: Kiedyś było tak kilkanaście ładnych lat. Miało się znajomego Kazika, który te dowody podbijał. Uważam, że też dla siebie, no każdy chce wiedzieć, czy ten samochód jest sprawny. No.
9: Myślę, że to już robi się niszą, ale jednak się coś takiego jeszcze spotyka. No warto by było, żebyśmy mieli bezpieczne samochody, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
7: Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
2: Wakacje się skończyły, a wraz z nimi z rynku głównego w Krakowie zniknęło sporo turystów. Wyraźnie mniejszy ruch zauważają m.in. krakowskie kwiaciarki.
3: No zdecydowanie, już zaczął się wrzesień i widać, że turystów po prostu jest na rynku mniej.
10: A tych zagranicznych? Tych zagranicznych jeszcze widać gdzieś? Bo jakoś rzeczywiście tak trochę pustawo na tym rynku dzisiaj.
11: No zmalało tych turystów, są obcokrajowcy, ale to jak mówię, są takie starsze osoby.
2: Usłyszał nasz reporter Maciej Sołtys. W kolejnych faktach sprawdzimy, czy turyści wciąż dopisują w Trójmieście.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No i proszę bardzo, jesteśmy?
13: Tak.
12: Tak. Proszę się przedstawić odliczkę.
0: RMF Słoneczne Przeboje.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Groźny wypadek w Gdańsku. Pociąg zderzył się z autem dostawczym. Jest areszt dla kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek na A1. Wielki powrót Szymona Hołowni. Były marszałek Sejmu może dziś zostać szefem klubu Polski 2050. Polskie siatkarki zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy. Piękny polski wrzesień zachęca do wypoczynku.
3: Września nie skreślamy nigdy. Nigdy.
2: Zapraszam na fakty o 15. Zderzenie pociągu z samochodem dostawczym na przejeździe w Gdańsku-Lipcach. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Ruch pociągów między Pruszczem Gdańskim a Orunią został wstrzymany. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Dzień dobry.
2: Staszku, witaj. Jak doszło do tego wypadku?
4: O pociąg relacji Gdynia Główna - Zielona Góra uderzył w naczepę ciężarówki znajdującej się na przejeździe kolejowym. Były tam rogatki, jednak jak to się stało, że samochód znalazł się na torach, ustalą służby. Fragmenty przyczepy rozrzucone są po całej okolicy. Kierowca ciężarówki był przytomny i sam wysiadł z pojazdu, ale po badaniu ratownicy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala. Na dolegliwości skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów. Zostali przebadani na miejscu, jak się okazało, nie wymagali transportu do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, policja i służby kolejowe. Ruch między Pruszczem Gdańskim a Orunią jest wstrzymany. Jedynie część pociągów kierowana jest na objazd przez Olszynkę. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego popołudnia.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Taką decyzję podjął właśnie częstochowski sąd. Jego argumenty to obawa ucieczki oraz zagrożenie wysoką karą. Jak informowaliśmy już w faktach, w organizmie mężczyzny wykryto obecność klefedronu, którego stężenie miało wpływ na zdolność kierowania samochodem. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ranne. Za kilka godzin posłowie Polski 2050 podejmą decyzję, czy Szymon Hołownia zostanie nowym szefem klubu parlamentarnego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Na linii nasze sejmowe studio, z nami Kacper Wróblewski. Kacprze, będzie wielki powrót Hołowni?
5: Z moich rozmów wynika, że wiele na to wskazuje, jednak jak deklarował Szymon Hołownia w naszym sejmowym studiu, zostanie nowym szefem, jeśli wszyscy członkowie klubu będą jednomyślni w tej sprawie.
6: Pewnie ta rozmowa stanie, bo to rzeczywiście zacznie być za chwilę syndrom przenoszonej ciąży. Posłowie się zdecydują, ja jestem, jak mówię, do dyspozycji.
5: Aktualny przewodniczący klubu, poseł Paweł Ślis, pytany o to, czy sam zrezygnuje ze stanowiska, odpowiada.
7: Ale ja nie jestem przywiązany do tego stołka, ja jestem przywiązany do tego, żeby Polska 2050 znalazła swoje miejsce w kolejnym parlamencie.
5: Klub Polski 2050 zbiera się o 17.30, aby podjąć decyzję co do przyszłości Szymona Hołowni. Jak usłyszałem nieoficjalnie, jeśli Hołownia przejmie klub, wówczas otworzy mu się droga do tego, aby zostać członkiem rządu.
2: Polskie siatkarki rozpoczęły walkę o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone i ich rywalki, Holenderki, są już na parkiecie w Stambule. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
8: Też już jestem. Dzień dobry.
2: Co może dziś zdecydować o zwycięstwie?
8: Oprócz umiejętności, nastawienie mentalne to nie jest żadna tajemnica. Od początku Mistrzostw Polki same mówiły często, że stać je przecież na wiele, pokazały to z Turczynkami. Ale ze słabszymi rywalkami okresami grały trochę gorzej. Brakowało koncentracji. Holandia na pewno jest rywalem z wyższej półki niż ostatnio Portugalia, ale na papierze wciąż są słabsze niż biało-czerwone. Polki wygrywały z Oranie 3 ostatnie mecze, więc to Polki są faworytkami. Ostatnio w strefie medalowej Mistrzostw Europy biało-czerwone były 7 lat temu i teraz w półfinale już na zwycięzców czekają mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie, Włoszki. Zaczęły Polki trochę nerwowo, 1-4. Przegrywamy, ale to jest dopiero początek.
2: No właśnie. Jak spisują się nasze siatkarki, relacje na bieżąco w faktach RMF FM.
9: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi i wyjazdom. Mimo że już wrzesień, w Sopocie wciąż można spotkać wielu turystów.
3: Korzystamy z pogody. Dzisiaj ma być, to nie wiadomo jak będzie, także cieszymy się morzem. We wrześniu jest spokojniej. Nie ma upałów 40-stopniowych i po prostu lepiej się wypoczywa.
10: Na się spacer, tak, a potem na dworzec i do Gdyni, bo docelowo jesteśmy w Gdyni. A jak dobrze pójdzie, to może i Hel.
2: Mówili wypoczywający nad morzem krakowianie. A czy wśród słuchaczy RMF FM są tacy, którzy wolą wypoczynek we wrześniu? Jakie plusy ma dla was ten miesiąc? Piszcie na fakty@rmffm. Zacytujemy wasze opinie na naszej antenie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Słoneczne Przeboje.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Dope.

0: usłyszę.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Prezydent zamierza złożyć zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak informowaliśmy już w faktach RMF FM, śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przesłuchanie go jako świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału do orzekania.
3: Oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
2: Zapowiedział Karol Nawrocki podczas trwającej jeszcze przed Pałacem Prezydenckim konferencji prasowej. Na krakowskim przedmieściu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM. Jego relacja w kolejnych faktach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 w Świebudzinie w Lubuskiem. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem trasa jest zablokowana. Polskie siatkarki grają w Stambule z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Nasze zawodniczki pewnie wygrały pierwszego seta 25-16. Relacja z meczu w faktach RMF FM o 16. Po 17 latach przygotowań George Lucas wreszcie otworzy drzwi do swojego muzeum w Los Angeles. Twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że realizacja projektu była znacznie trudniejsza i czasochłonna niż początkowo zakładał. Budynek Muzeum Lucasa przypomina statek kosmiczny. Wewnątrz będzie ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, ilustracje, fotografie, komiksy oraz rzeźbę. Jednym z ważnych elementów ekspozycji są filmy Lucasa. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami odwiedzający zobaczą oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Muzeum zostanie udostępnione publiczności 22 września. O 16.00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Wryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Słoneczne Przeboje.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a te mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Byryński.
2: Jesteśmy, zapraszamy. Polskie siatkarki walczą o półfinał Mistrzostw Europy.
3: Pierwszy set dla biało-czerwonych.
2: Parlament Europejski zajmie się immunitetami trzech polskich europosłów.
3: Posłuchajcie, o kogo konkretnie chodzi.
2: Robert Korzeniowski oficjalnie ogłasza.
3: Czterokrotny mistrz olimpijski powalczy o fotel prezesa PKOL.
2: A na koniec kluczowy moment misji Bepi Colombo.
3: Sądy rozłączyły się z modułem transportowym i lecą na spotkanie z Merkurym. Polska-Holandia 1-0 w setach w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarek.
2: W pierwszej partii Holenderki nie miały zbyt wiele do powiedzenia.
3: Mecz w Stambule obserwuje nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Jaka sytuacja w drugim secie?
4: Niestety przegrywają Polki. To już końcówka tego seta 20-22, ale przed chwilą na zagrywce Julita Piasecka naprawdę ładnie tutaj pociągnęła. Zdobyły Polki 2 punkty z rzędu. Trzymamy zatem kciuki, żeby po przerwie, którą wzięły Holenderki, sytuacja trwała jak najdłużej. No i teraz atak Holendarek. Jeszcze raz będzie próbowały Holenderki. Niestety jest punkt dla naszych rywalek 23-20, zatem one są zdecydowanie bliżej teraz tego, żeby wyrównać stan gry. Polki muszą wrócić do dobrej gry z pierwszego seta. Wygrały 25-16. Świetnie w bloku grały Maja Kopot i Magda Jurczyk, a Magdalena Stysiak atakowała często nawet ponad głowami i ponad blokiem Holenderek, ale wydaje się, że na razie znalazły sposób na naszą atakującą i największą gwiazdę naszej drużyny. Zatem 23-20 dla Holandii, ale trzymamy kciuki za odwrócenie losów tego seta przez Polki.
2: A z Cezarym Dziwiszkiem usłyszymy się w kolejnych faktach. Robert Korzeniowski poinformował oficjalnie, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie był doradcą.
2: Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek sprawą trzech polskich europosłów.
2: Jak ustaliła korespondentka RMF FM, eurodeputowani zajmą się wnioskami o uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Grzegorza Brauna.
3: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie sprawy konkretnie chodzi i kiedy należy się spodziewać ostatecznych decyzji?
5: W sprawach Obajtka i Jakiego nie będzie jeszcze głosowania, a jedynie wymiana uwag. Natomiast wobec Grzegorza Brauna możliwe jest już przyjęcie raportu. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym miesiącu, podczas sesji plenarnej, cały Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem jego immunitetu. Chodzi o jego wypowiedzi negujące Holokaust i istnienie komór gazowych w Auschwitz. Obajtek mierzy się natomiast z zarzutami karno-skarbowymi, a w przypadku Jakiego chodzi o delegowanie funkcjonariusza służby więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko i zarzuty przekroczenia uprawnień.
6: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
3: Europejska Agencja Kosmiczna ma potwierdzenie, że zgodnie z planem doszło do rozłączenia sond misji Bepi Colombo z modułem transportowym.
2: Misję do Merkurego śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM, którego witamy w studiu faktów.
7: Dzień dobry.
2: To co to za potwierdzenie?
7: No najpierw zarejestrowano delikatną zmianę częstotliwości sygnału radiowego. Analiza sygnału radiowego po chwili planowanego rozłączenia wykazała drobne przesunięcie Dopplera, co oznacza, że do rozłączenia faktycznie doszło. Kontrola lotu przed chwilą otrzymała też dane telemetryczne, które potwierdzają, że wszystko odbyło się poprawnie.
3: No i co wydarzy się teraz, Grzegorzu?
7: Na spotkanie z Merkurym lecą połączone dwie sondy badawcze, europejska i japońska. Razem w listopadzie wejdą na orbitę, by w grudniu się rozłączyć, wejść na osobne orbity i w kwietniu rozpocząć badania. Dzięki ich pracy przez rok powinniśmy dowiedzieć się wiele na temat powierzchni Merkurego i jego pola magnetycznego.
2: Za co lubicie wrzesień?
3: Pytamy dziś o to was, słuchacze RMF FM.
8: Wrzesień jest moim ulubionym miesiącem w roku. Wszystkie warzywa, owoce są dojrzałe, ziemia jeszcze taka nagrzana. No i właśnie w ostatnich latach wrzesień był dosyć ciepły, że jeszcze można było skorzystać z tego lata, gdzieś wyjechać, no i nie było tylu turystów.
2: Też lubię wrzesień. Czekamy na wasze opinie.
3: Tak jest, adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland.
10: Tu Marek, Radio RMF24.
11: Chiny zmagają się z bańką długu.
12: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
10: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
13: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
10: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Trwa trzeci set meczu polskich siatkarek z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
2: Obie drużyny wygrały po jednej partii.
1: W trzeciej jest 17 do 12 dla Polski.
2: Więcej o meczu w faktach RMF FM o 17. Pożar samochodu osobowego na trasie S7 w pobliżu Ignacówki w Świętokrzyskiem.
1: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
2: Zarówno maszynista, jak i 42-letni kierowca ciężarówki, która znalazła się na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach, byli trzeźwi.
1: Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, pociąg relacji Gdynia Główna - Zielona Góra uderzył tam w naczepę ciężarówki.
2: Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Gdańsk przekraczają już godzinę. Część składów kolejarzy kierują objazdem przez Olszynkę.
1: Kierowca ciężarówki jest w szpitalu.
2: W popołudniowych faktach RMF FM pytamy Was o to, za co lubicie wrzesień.
1: Do naszej radiowej skrzynki wpadł mail od pana Rafała, który podkreśla, że wrzesień jest idealny na urlop, dopóki nie ma się dzieci. A co jeśli dzieci się ma?
2: Urlop, jak czytamy, najczęściej wypada w środku wakacji, kiedy nie tylko człowiek się poci, ale i karta kredytowa.
1: A wy, jakie wrześniowe walory cenicie najbardziej? Dajcie nam znać.
2: Fakty @rmf.fm.
1: W faktach kulturalnych RMF FM zaglądamy na festiwal w Wenecji.
2: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
3: Dzień dobry, ja to na przykład lubię wrzesień, bo jest festiwal w Wenecji, potem jest festiwal w Gdyni, a dziś w Wenecji premiera bardzo oczekiwanego filmu sensacyjnego Dziki Kon 9. To nowe dzieło Martina McDonagha, autora oscarowych 3 billboardów za Ebbing, Missouri, czy duchów z Inisherin. Akcja nowego filmu rozgrywa się w 1973 roku, tuż przed wojskowym zamachem stanu w Chile. Główne role grają Sam Rockwell i John Malkovich. W przypadku tekstów Martina chyba nigdy nie było potrzeby poprawiania scenariusza. On jest wspaniałym mistrzem słowa. Wszystko jest bardzo starannie napisane i bardzo pięknie skonstruowane, mówił aktor w Wenecji. W polskich kinach film od 6 listopada. Teatr Pinokio w Łodzi na 26 września przygotowuje pierwszą w nowym sezonie premierę familijny spektakl Moko Moko Moko. Inspirowany jest japońską książką obrazkową. To ma być taka zabawa z wyobraźnią. W Warszawie trwają zdjęcia do Painted Bride. Jedną z gwiazd filmu jest Isabella Rossellini, znana z Blue Velvet czy Conclave. Praca na planie włoska aktorka łączy ze zwiedzaniem Warszawy i relacjonuje to w mediach społecznościowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarze godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Anna Wachowska, Tomasz Waryński.
2: Zacięty mecz polskich siatkarek z Holandią na Mistrzostwach Europy.
3: Stawką półfinał.
2: Prezydent o kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Słowa Karola Nawrockiego przytoczy reporter RMF FM.
2: A na koniec zabierzemy was na sopocką plażę.
4: We wrześniu jest najwspanialej, morze spokojne.
1: Tłoku nie ma, a turyści, jak słychać, zachwyceni. Polska-Holandia 2-1 w setach w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
2: W faktach RMF FM ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej, który obserwuje mecz w Stambule. Witamy.
1: Witamy. Tak, jak przebiegała gra w trzecim secie?
5: No najpierw powiem jeszcze, co się dzieje w czwartej partii. 11-10 dla Holenderek. Wygląda na to, że to będzie kolejna akurat raczej zacięta partia. Natomiast jeżeli chodzi o trzeciego seta, tutaj o wszystkim zdecydowała końcówka. To także był set wyrównany, ale w końcówce Paulina Damaskę weszła na parkiet i naprawdę świetną zagrywką, kluczowymi atakami, dała coś ekstra, jak to się mówi, dała taką świeżość naszej reprezentacji. Polki wygrały 25-20. Paulina Damaska odciążyła także świetnie grającą Julitę Piasecką i obie teraz zawodniczki oglądamy na parkiecie. To musi być siła tej reprezentacji, tak myślę, skuteczne, dobre zmienniczki. Nie wszystko możemy oprzeć na Magdzie Stysiak, która przecież punktuje jak zawsze, bardzo dobrze, no ale umówmy się, nie tylko ona, to jest gra zespołowa. Teraz punkt dla Polek, 12-11. Polki prowadzą półfinał coraz bliżej, ale wciąż jeszcze jakby daleko.
2: Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy i trzymamy mocno kciuki za biało-czerwone.
3: Aktualny obraz faktów.
2: Ostatnią rzeczą, której dziś potrzebuje Trybunał Konstytucyjny, to kolejny polityk, ocenił prezydent Karol Nawrocki.
1: Jutro Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek, były minister do spraw wdrażania polityki rządu, zostanie nowym sędzią Trybunału.
2: W faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
1: Z nami reporter Kasper Wróblewski, który był na konferencji Karola Nawrockiego.
6: Zgadza
1: witamy.
6: Się, dzień dobry.
1: Czy to oznacza, że prezydent nie przyjmie ślubowania, jeśli Sejm powoła Macieja Berka?
6: Jasna deklaracja z ust prezydenta w tej sprawie nie padła, jednak jak mówił Karol Nawrocki, Maciej Berek to polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska.
7: Po to zostawałem prezydentem Polski, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka.
6: I jeszcze tylko przypomnę, że prezydent odniósł się do dzisiejszej zapowiedzi prokuratury, która chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie śledztwa dotyczącego niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak zadeklarował prezydent, tu cytat, z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
2: Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami i jest łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku, podał niemiecki Der Spiegel.
1: Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto 3 dronów.
2: Podejrzani to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi.
1: Sprawy międzynarodowe dziś w popołudniowej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Gościem Magdy Sakowskiej będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
1: Zapraszamy za godzinę. Na sopockiej plaży po wakacjach zrobiło się wyraźnie luźniej. Teraz są tam głównie seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, studenci i zagraniczni turyści.
2: A przy Molo sezon kąpielowy trwa najdłużej w Trójmieście. Ratownicy będą tam do 13 września.
4: Oj, polecamy wszystkim we wrześniu, jest najwspanialej, morze spokojne. Się ucieszyliśmy, że są ratownicy, ale nasze dzieci teraz nie będą wchodzić, tylko moczą stopy.
8: Bardzo fajnie, jest pogoda akurat perfekcyjna.
9: A kiedy zaczynasz rok szkolny w Kanadzie?
8: 8 września.
9: Czyli trochę takie wydłużone wakacje.
8: Tak, dzisiaj idziemy do Gdańska, to już jutro tak wracamy, to był super tydzień.
10: Nic się takiego nie dzieje, ale my doceniamy ten spokój i zawsze na niego liczymy.
9: Czy to jest już trochę taka nostalgia kończących się wakacji, tak patrząc na to, jaki jest spokój tutaj w Sopocie?
10: Tak, dokładnie, całkowicie inaczej wygląda Monciak, alejki, wszystko, cała plaża.
9: Jak reagują plażowicze, widząc, że wy jeszcze jesteście?
10: Zawsze się pytają, do kiedy jesteśmy i się cieszą, że chociaż jedno stanowisko jeszcze zostało.
1: Mówili wypoczywający i Paulina Gogiewicz, ratowniczka sopockiego Wopru.
2: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Tomku, wakacje we wrześniu?
2: No, czemu nie? A wy, jakie walory tego miesiąca doceniacie?
1: Czekamy na wasze głosy pod adresem fakty@rmffm.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Proszę bardzo, wymieniam pierwszy walor. Pożegnaliśmy chwilowo upałę.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Polska-Holandia 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarek.
2: Przed chwilą zakończył się mecz w Stambule.
1: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami.
2: Więcej o dzisiejszym meczu usłyszycie w faktach RMF FM o 18. Są zarzuty dla trojga osób zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto.
1: To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie szkód operatorowi Zonda Krypto i utrudnianie postępowania.
2: Zatrzymani nie przyznali się do winy. Śledczy złożą wniosek o tymczasowe aresztowanie.
1: Karambol na dolnośląskim odcinku A4.
2: W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyło się 7 samochodów, 2 osoby zostały ranne.
1: Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
2: W stronę Zgorzelca nieprzejezdny jest 1 pas ruchu.
1: Czy cykl płodności może wpływać na codzienne wybory zakupowe?
3: Najwyraźniej tak. Najnowsze badania naukowców z Korei i Stanów Zjednoczonych sugerują, że w czasie owulacji kobiety wykazują wyraźnie większą skłonność do sięgania po luksusowe produkty, zwłaszcza te, które są widoczne dla otoczenia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Witam.
2: Dzień dobry,
3: ponownie.
2: Grzegorzu, jak naukowcy to tłumaczą?
3: Do tej pory uważano, że takie zakupy często mają na celu głównie sygnalizowanie statusu społecznego i prestiżu. Może się jednak okazać, że w fazie, gdy poziom estrogenu jest najwyższy, kobiety nawet nieco podświadomie wykazują większą skłonność do eksponowania luksusu, by zwrócić na siebie uwagę potencjalnych partnerów. Tak sugerują wyniki badań z udziałem ponad 2000 pań. Jeśli tak, z lamusa może wrócić nieco zapomniane pojęcie tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego. Może okazać się cenną metodą zapobiegania pochopnym wypadom na zakupy i nadmiernym wydatkom w określonych dniach miesiąca.
1: No dobrze, a dlaczego mężczyźni gonią za luksusem?
3: Jak naukowcy to sprawdzą, to poinformujemy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry, źle się dzieje w państwie niemieckim, a dokładnie w niemieckiej gospodarce. To dla nich duży problem finansowy i prestiżowy, ale to też będzie miało przełożenie także i na nas. Po pierwsze, problemy ma niemiecka branża motoryzacyjna, Volkswagen. Zabiera się do zamknięcia w najbliższych latach aż 4 swoich fabryk za Odrą. Niemcy przegrywają rywalizację z chińskimi producentami, ale także z kosztami pracy. Część produkcji przeniosą więc do Czech, na Słowację i do Polski. To u nas mają powstawać teraz elektryczne, dostawcze samochody Volkswagen. W Niemczech zwolnionych ma zostać nawet 100 tysięcy pracowników całego koncernu. Problem ma także niemiecka branża meblarska. Wniosek o upadłość złożył niemiecki producent mebli Domo Collection. To ważne dla Polski, bo firma ma swoją fabrykę właśnie u nas. To są zakłady Oflor we wsi Psarskie, koło Śremu. Ta fabryka zatrudnia około 250 osób. Na razie pracuje, poszukiwany jest nowy właściciel. Ale to wszystko pokazuje, jak silnie gospodarki naszych krajów są powiązane. Po tych informacjach widać, że tanieją zagraniczne waluty, a polski złoty się umacnia. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,03 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF Słoneczne Przeboje.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczasem zachęcamy do wysłuchania faktów. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy.
3: Wygrały z Holandią 3-1.
2: Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna podejrzany o zamordowanie kobiety w Kędzierzynie Koźlu.
3: Grozi mu dożywocie.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Magdy Sakowskiej dziś były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy.
2: Biało-czerwone pewnie pokonały w Stambule Holenderki 3-1.
3: Spotkanie śledził Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie. Jaki to był mecz w wykonaniu Polek?
4: Świetny mecz, ale przede wszystkim taki równy, bo jeżeli wcześniej pojawiały się jakieś słabsze, gorsze momenty, to już chyba trzeba uznać za niebyłe. Gra nie była przewidywalna, nie tylko Magda Stysiak zdobywała punkty, także coraz lepsze jest Julita Piasecka, świetne rezerwowe Julia Szczuro, a przede wszystkim Paulina Damaskę, zawodniczka od zadań specjalnych. I teraz półfinał, zadanie najtrudniejsze z możliwych. Włoszki nas czekają, mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata, ale w takiej formie Polki nawet je być może będą mogły zaskoczyć. No i zaglądam jeszcze, jak radzi sobie Iga Świątek w US Open. Jest bliska trzeciej rundy. Pierwszy set z Nadią Podorowską z Argentyny wygrany 6-3. Teraz w drugim secie Iga prowadzi 2-1 i już przełamała rywalkę.
2: To fakty RMF FM. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zamordował kobietę w Kędzierzynie Koźlu. Taką decyzję podjął sąd w Opolu.
3: O tymczasowy areszt wnioskowała prokuratura. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa drugiej osoby grozi mu nawet dożywocie.
2: Referendum w sprawie przyszłości gminnych szkół.
3: Taką propozycję składa mieszkańcom burmistrz wielkopolskiego Kleczewa.
2: Z opracowanego raportu wynika, że aż 3 z 5 szkół w tej gminie powinny zostać zlikwidowane.
3: W Kleczewie trwa debata w tej sprawie. Przysłuchuje się jej dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy.
5: Zgadza się, dzień dobry.
2: Co dzieje się na miejscu?
5: W tutejszym Centrum Kultury zebrało się blisko 200 mieszkańców, którzy zapoznają się m.in. z kosztami utrzymania placówek. Największe kontrowersje może budzić możliwość zamknięcia aż 3 podstawówek.
6: Kozie Głowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko 2 szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów w każdej ulicy kościelnej w Kleczewie.
5: Mówi Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa. W 3 proponowanych do likwidacji szkołach uczy się obecnie od 30 do 60 uczniów. Powodem tej sytuacji jest postępujący niż demograficzny. Mieszkańcy mają dziś dyskutować, a jesienią lub wiosną ma odbyć się referendum. Kleczew, Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Magda Sakowska i jej gość. Witamy.
7: Witamy, dzień dobry. A ze mną profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych. Dobry wieczór, dzień dobry panie profesorze.
8: Dzień dobry państwu.
7: Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, pytany o możliwość utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, powiedział, że niemalże czerwony dywan już został rozwinięty przed żołnierzami, dając do zrozumienia, że sprawa jest naprawdę bardzo bliska, niemalże na finiszu i że takie bazy mogłyby w Polsce powstać, a niedawno minister Przydacz, człowiek prezydenta zajmujący się polityką zagraniczną, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że jesteśmy bardzo, bardzo rzeczywiście blisko utworzenia tych stałych baz. Uważa pan, że jesteśmy aż tak blisko?
8: Nie mam tych wiadomości, co prezydent Karol Nawrocki. Na pewno dobrze byłoby, gdyby te bazy stałe były w Polsce. Leży to w naszym interesie. Polska starała się o te bazy. Najpierw nie można było osiągnąć tego w formie baz stałych, dlatego ta obecność ma charakter rotacyjny. A na pewno to by wzmocniło nasze bezpieczeństwo. Natomiast jakie są relacje, stan rozmów?
7: A jakie według pana, panie profesorze, jest w ogóle prawdopodobieństwo, że taka baza powstanie w Polsce?
8: Panie redaktor, rozmowy. Ja jestem przekonany, że zarówno rząd, i tu nie trzeba poganiać rządu, jak i prezydent, chcieliby tych baz. Natomiast czy my mamy wpływ na to, jakie decyzje podejmą Amerykanie? Nie wiem. Skoro słyszymy polityków, że już na pewno będą, biorę to za dobrą monetę.
7: Blisko.
8: No to jeżeli jest blisko, no to traktuję, że jest blisko. Natomiast nie zostały przedstawione żadne informacje, które by uwiarygodniały to, na przykład w takim miejscu, w takim czasie, za tyle i tyle pieniędzy, na podstawie takich i takich umów. No tego nie mamy, więc przyjmuje to za dobrą monetę.
7: Dzisiaj akurat tak się składa, pytam też o prawdopodobieństwo powstania tych stałych baz, że dzisiaj mija 8 tygodni od dnia, kiedy wiceminister obrony Cezary Tomczyk, pytany o to, kiedy wreszcie przyjadą ci żołnierze w ramach tej stałej rotacji, którzy mieli przyjechać, amerykańscy, ale nie przyjechali, został ich wyjazd wstrzymany, potem prezydent Trump obiecywał, że ich dośle. I na początku lipca wiceminister Tomczyk powiedział, będą za 8 tygodni. Dzisiaj mija 8 tygodni i tych żołnierzy cały czas nie ma. Jak to świadczy właśnie o tych relacjach jednak polsko-amerykańskich?
8: No to mi trudno ocenić, dlaczego ich nie ma, dlaczego minister zobowiązywał się, czy mówił, że będą, dlaczego prezydent się teraz zabiera głos w tej sprawie. No, mam wrażenie, że dużo u nas się toczy w tej sferze retorycznej, dyskusji. Mało jest faktów, to jest spór polityczny, różne siły polityczne chcą wygrać tą sprawę. Moje zdanie na ten temat jest takie, że to nie służy naszym interesom. No ale mamy taki system i mamy takie zachowania polityków, jakie mamy. Oni się wolą wypowiadać publicznie niż współpracować razem, żeby realizować interesy Polski. No, niepokoi mnie to. No, ale skoro mówią, no to ja przyjmuję to, że pewnie mają jakąś na ten temat wiedzę. No już tak zupełnie by prezydent nie zmyślał tej sytuacji, że już ona lada moment będzie. Czy jesteśmy bliska, się okazuje, że jeszcze te główne kwestie nie zostały rozstrzygnięte. Ja nie jestem taki pewny tego, dlatego że oczywiście są pewne atuty, jakie ma Polska, ale też jest polityka Stanów Zjednoczonych, która uwzględnia szerszy kontekst międzynarodowy, jakie to będzie miało znaczenie dla całej Europy, a także dla relacji z Rosją na przykład. Jest wiele różnych aspektów i my jesteśmy z perspektywy Stanów Zjednoczonych jednym z pól oddziaływania dyplomatycznego i wojskowego.
7: Panie profesorze, to skoro wspomniał pan o Rosji, zgadza się pan z premierem Tuskiem, który powiedział, że najbliższe miesiące, 8-9 najbliższych miesięcy będzie kluczowe, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie?
8: Jest takie powiedzenie, jak chłopiec przychodzi co chwilę i straszy, mówi wilk, no to po jakimś czasie ludzie nie reagują. Ja się nie zgadzam z premierem Donaldem Tuskiem, który nadużywa straszenia czy przywoływania różnych informacji. Przecież on po raz któryś mówi, że kolejne miesiące będą rozstrzygające. Tak się nie prowadzi polityki.
7: Ale to będą jest, czy nie według pana?
8: Moim zdaniem nie wiem, czy będą, natomiast nie przedstawił premier żadnych innych przesłanek. Ja tu bardziej polegam, przykro mi to powiedzieć jako obywatelowi Polski, na tym, co powiedział prezydent Litwy, Nauseda, który po konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi, po wizycie szefa wywiadu w Moskwie, on jechał tam przez Rygę, przez państwa bałtyckie, powiedział, że znają Litwa o czym były rozmowy i twierdzi, że w najbliższych miesiącach nie ma zagrożenia dla zwiększenia bezpieczeństwa. I teraz mamy dwie narracje. Premier Donald Tusk co chwila bez rozmów mówi, że a nie mówiłem parę miesięcy temu, że będzie zaostrzał. Przecież on mówi co chwila coś takiego. I osłabia te poczucie pewnej wiarygodności zagrożeń. I także ludzie przestają na ten temat reagować. Spotyka się opinia w prasie, że te wypowiedzi strzeliste premiera Polski służą przykryciu innych spraw, kłopotów politycznych, kłopotów międzynarodowych, słabej pozycji w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy konsultowani, nie jesteśmy zapraszani. Dlatego uważam, że ten sposób polityki nie służy akurat interesom Polski.
7: A jak pan tłumaczy te zintensyfikowane działania Rosji przeciwko Niemcom teraz szczególnie, ale w ogóle na terytorium NATO?
8: No one są poważne. Jest bardzo poważna reakcja ze strony rządu niemieckiego. Uważam, że dobrze, że Polska się solidaryzuje.
7: Uważa pan, że na tyle poważna, na ile mogłaby być? Bo niemieckie media mówią, dobrze, w dobrą stronę idziemy, ale mocniej powinniśmy zareagować.
8: Za chwilę o tym powiemy, co mocniej można by byłoby zrobić. Ja uważam, że Niemcy dość mocno zareagowały. Natomiast uważam, że akurat w tym wypadku, bo przedstawiłem krytykę premiera. Chcę powiedzieć, że tu minister spraw zagranicznych dobrze zrobił, że wezwał na znak solidarności z Niemcami właśnie ambasadora Rosji, żeby wskazać mu, że protestujemy przeciwko takiemu działaniu, które się toczy akurat w tym wypadku nie na terytorium Polski, tylko na terytorium naszego sojusznika Niemiec.
7: To, co Niemcy mogłyby zrobić mocniej w odpowiedzi na działania Rosji, o tym już za chwilę. Żegnamy się ze słuchaczami RMF-u, ale zostajemy w naszym internetowym radiu RMF24 i na portalach społecznościowych, między innymi na YouTubie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A tu się zaczyna kolejne notowanie poplisty, tym razem jaki piękny, okrągły numer 6000.
9: RMF Słoneczne Przeboje. Let's move!

0: Suwarek, Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 15 na zegarze, Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy.

0: Zwycięstwa.
1: Iga Świątek znajduje się w trzeciej rundzie US Open.
2: Służby ratunkowe odnalazły ciało mężczyzny na Zatoce Puckiej.
1: Ogromny korek jest na Dolnośląskiej A4.
2: W rejonie Kątów Wrocławskich zderzyło się 7 pojazdów.
1: W kalendarzu już wrzesień.
2: Szukamy dobrych stron tego miesiąca.
3: Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
4: Matematyka.
1: 19 na zegarze.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy US Open.
1: Nasza tenisistka pokonała Nadię Podroską 6-3, 6-2.
2: Mecz oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie.
5: Witam ponownie.
2: Czy zawodniczka z Argentyny sprawiła problemy Polce?
5: Nie, no skłamałbym, jakbym powiedział, że tak. Oczywiście próbowała. Dzielnie walczyła przy swoich serwisach, ale wszystko to tak naprawdę do pierwszego przełamania. Kwalifikantka z Argentyny po prostu nie gra na tak wysokim poziomie, żeby zaskoczyć Igę przy jej serwisie. Szczególnie jeśli Polka gra na swoim najwyższym poziomie regularności, koncentracji, uderza jak maszyna i zdobywa kolejne punkty. Tak więc godzina, 11 minut, 5 oddanych gemów. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie US Open, w której może zagrać się z wysoko rozstawioną Czeszką Marii Bouskową.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Tragiczny finał poszukiwań na Zatoce Puckiej. Pomiędzy Osłoninem a Kuźnicą służby ratunkowe odnalazły ciało mężczyzny.
2: Wczoraj załoga śmigłowca marynarki wojennej uratowała pierwszego z poszukiwanych.
1: Dwaj mężczyźni we wtorek wypłynęli skuterem wodnym i nie wrócili przed zmrokiem.
2: Prawie 14 kilometrów ma korek na autostradzie A4 w rejonie Kątów Wrocławskich na Dolnym Śląsku.
1: Tam, jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, zderzenie 6 osobówek i auta dostawczego ucierpiały 2 osoby.
2: Jeden pas w stronę Wrocławia jest zablokowany.
1: W wielkopolskim Kleczewie trwa dyskusja nad przyszłością szkół podstawowych.
2: Z ostatniego raportu wynika, że 3 z 5 szkół powinny zostać zlikwidowane. W debacie bierze udział ponad 200 mieszkańców.
1: Przysłuchuje się jej reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy, Beniaminie.
7: Tak, jest dobry wieczór.
1: Co mówią mieszkańcy?
7: Nie kryją emocji, stawiają pytania oraz okazują swoje wątpliwości. Każdy chce przetrwania swojej placówki, czyli tej, do której już teraz lub w przyszłości będą uczęszczać jego dzieci. Ze specjalnie przygotowanego raportu wynika, że w przyszłości w niektórych klasach może być zaledwie 2 uczniów. Rodzice i mieszkańcy przedstawiają swoje propozycje, na przykład połączenia szkół lub próby pozostawienia mniejszych oddziałów. Problemem jest nie tylko liczba uczniów, ale też kwestia ewentualnych dojazdów z mniejszych miejscowości lub wsi. To początek problemu oświatowego w gminie Kleczew. Burmistrz nie chce narzucać rozwiązań i proponuje referendum w sprawie przyszłości szkół. Może odbyć się ono jesienią lub wiosną. Kleczew, Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Wrzesień da się lubić.
1: Koniec wakacji nie musi budzić smutnych skojarzeń.
2: Są młodzi ludzie, którzy są zadowoleni z powrotu do szkoły.
8: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
9: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
8: Nie, ja się nie smucę.
9: Zaczynacie liceum teraz?
3: Tak, zaczynamy liceum, będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
4: Matematyka, którą lubię.
9: Super, koledzy też będą jacyś.
4: Tak.
9: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
4: Tak.
2: No takiego nastawienia życzymy przez cały rok szkolny.
1: A z uczniami w Szczecinie rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: O tej porze to jest właśnie moment, kiedy zaczyna się program Paweł...

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Te nowe fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Na początek pilne informacje z województwa lubuskiego.
3: Znaleziono ciało w trakcie poszukiwań znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika.
2: Ambasador Rosji w polskim MSZ-cie.
3: Warszawa przekazała protest wobec terroryzmu państwowego.
2: Rząd szykuje zmiany dotyczące przeglądów technicznych samochodów.
3: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
2: W nich wieści z piłkarskiej Ekstraklasy.
3: Ciało mężczyzny znaleziono w trakcie poszukiwań zaginionego w województwie lubuskim znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika.
2: Te informacje potwierdziła przed chwilą w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Litka, oficer

0: prasowy komendanta powiatowego policji w Sulęcinie.
1: Znaleźliśmy ciało mężczyzny. Na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
2: Witold Płóciennik, ceniony operator filmowy, zaginął 29 sierpnia.
0: Ostatni raz widziano go w Lubniewicach, gdzie przyjechał, by odpocząć i zrelaksować się nad wodą.
3: Sejm w faktach RMF FM.
2: Mamy do czynienia z politycznym spektaklem.
0: Tak prezydencki minister Zbigniew Bogucki określa sejmową dyskusję w sprawie planowanego na jutro głosowania nad odrzuceniem weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach.
2: Opozycja próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność. Podnosi z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
0: W faktach sejmowe studio RMF FM. W nim jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy Magdo. Jakie jeszcze argumenty padają w dyskusji?
4: Minister Bogucki zwrócił uwagę, że posłowie nie szukają kompromisu, tylko urządzają, cytuję, polityczny teatr, bo prezydenckiego weta i tak się nie da odrzucić. Posłowie opozycji podkreślają rolę Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej, który jest obrońcą szefa Zonda Krypto.
5: Pytanie, bo on twierdzi, że pracuje pro bono, ale może prawda jest taka, że z tego, co Kral ukradł klientom Zonda Krypto, opłaca faktury waszego kolegi z ław poselskich. Pytaliście go o to? Warto zapytać.
4: Mówi Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus. Adrian Zandberg z Razem, chociaż zagłosuje za odrzuceniem weta, też podkreśla niezręczność tej sytuacji.
6: Postanowiliście wysłać Romana Giertycha, żeby występował w tej roli co zwykle, czyli faceta, który kompromituje sprawy, w imieniu których występuje, i dać amunicję prawicy. Gratuluję, komuś to wymyślił, naprawdę świetny pomysł.
4: Debata jeszcze trwa, a jutro głosowanie. Z Sejmu Magdalena Greinert.
2: Polska w geście solidarności przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech.
0: Poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wewiór z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziś rosyjski ambasador Georgij Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ-u.
2: Wcześniej Berlin poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Na badanie techniczne pojazdu, na długo przed upływem jego terminu,
0: rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym.
2: Zgodnie z projektem, kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd nawet miesiąc przed upływem terminu.
0: Co ważne, nie skróci to jego ważności. Obecnie, jeśli udamy się na stację diagnostyczną przed terminem, to na kolejne badanie też będziemy musieli przyjechać wcześniej.
7: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać. Wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia, czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
8: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, 2 tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych, tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
2: Usłyszał od kierowców zawodowych w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
0: Nowe, aktualne fakty o 21:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
2: A my życzymy wam dobrego wieczoru.
0: Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pierwsze wieczorne fakty sportowe.
0: Zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. W nich najpierw futbol. W Ekstraklasie 2 zaległe mecze pucharowiczów i jeden z nich już rozstrzygnięty. Raków przegrał z Górnikiem 1-2, kończąc mecz w 10. Zabrzanie są teraz blisko szczytu tabeli, a częstochowianie na samym dnie. Raków przegrał wszystkie 5 meczów i jest ostatni. O 20:30 zagrają ci, którym w Europie akurat udało się pozostać, czyli Lech i Jagiellonia. W Lechu kontuzjowanego Antoniego Kozubala zastąpi Szwed Gustav Berggren.
10: Everybody knows Gustav and he is...
9: Każdy zna Gustava. To świetny zawodnik, który może zagrać na 6 i na 8. Myślę, że w tym momencie jest świetnym zastępstwem.
10: This moment...
9: Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. W Jagiellonii szansę na debiut ma Aleksander Cirkowicz, ale mecz rozpocznie na ławce. Fatalnej kontuzji doznał Mike Nawrocki. Po dobrym początku sezonu w Lens mówiło się o powołaniu go do kadry. Niestety, francuski klub poinformował, że obrońca zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza wielomiesięczną przerwę w grze. Wygrana zgodnie z planem. Iga Świątek pokonała Nadię Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2 i awansowała do trzeciej rundy US Open. Spotkanie niemal perfekcyjne.
11: Tenis jest to skomplikowane, żeby jakby jedną rzecz wyłapać, ale myślę, że faktycznie czasami byłam trochę za daleko od piłki i mogłam trochę bardziej podejść do piłki, patrząc na to, że moja przeciwniczka gra po prostu trochę wyżej i trochę wolniej niż poprzednia i też to, co mam na treningach.
9: Mówiła po meczu Iga w Eurosporcie. W trzeciej rundzie zagra z Marii Bołskową lub Harriet Darts. To spotkanie trwa. Pierwszego seta wygrała Czeszka.
12: RMF Słoneczne Przeboje.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Redakcję rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na polskim niebie zobaczycie więcej samolotów F-16. MON wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej po rosyjskich prowokacjach. Zełenski liczy na rychłe spotkanie z wysłannikami Trumpa w Kijowie. Będzie także dziennikarska prowokacja i fałszywa oferta noclegu na Downing Street. A w faktach sportowych sukces polskich siatkarek. W ostatnich rosyjskich prowokacjach Polska wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył na portalu X, że zwiększona zostanie aktywność samolotów F-16 i śmigłowców oraz systemów szybkiego reagowania. Jak podkreślił, wojsko cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Przypomnijmy, dziś w związku z działaniami Kremla do polskiego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora Georgija Michnę. Przekazano mu kategoryczny protest przeciwko rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu oraz nasilającym się operacjom hybrydowym. Polski resort zwrócił też uwagę na powtarzające się prowokacje w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wiecie z faktów,

0: Za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu odpowiada właśnie Rosja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Jak dodał, amerykańscy wysłannicy mają też odbyć rozmowy w Moskwie i znane są już wstępne daty tych spotkań.
1: To dużo ważnego.
0: To bardzo ważne. Niezwykle ważnym jest, aby Ameryka pozostawała w tej kwestii aktywna. Jesteśmy gotowi spotkać się na Ukrainie, by przeprowadzić merytoryczne rozmowy, zapewniał prezydent Zełenski. 12 osób zgłosiło swoje kandydatury w wyborach prezydenta Krakowa. Dziś minął termin na dostarczenie do Miejskiej Komisji Wyborczej dokumentów z podpisami poparcia od mieszkańców. W faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, komu udało się zebrać podpisy?
2: Kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu, radnej z partii Razem Aleksandrze Owcy, radnemu Janowi Hoffmanowi oraz senator Monice Piątkowskiej. Oni są już oficjalnie zarejestrowani. Dokumenty z podpisami doniosł też sztab Łukasza Gibały, szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, któremu, przypomnijmy, w poniedziałek zakwestionowano ponad 3000 podpisów. Dokumenty do komisji dostarczyli też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, były prezes NIK-u Marian Banaś, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska. Podpisy tych 8 ostatnich kandydatów będą teraz weryfikowane. Oficjalną listę kandydatów mamy poznać w poniedziałek.
3: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
0: Pierwszy bank zaczyna oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem opartym o wskaźnik Polstr. W przyszłości ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Od dziś Polstr jest dostępny w kredytach PKO BP, a wkrótce zacznie pojawiać się w kolejnych bankach. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co opłaca się kredytobiorcom bardziej? WIBOR czy Polstr?
4: Nie ma jednej odpowiedzi. Teoretycznie wskaźnik Polstr ma być bardziej przejrzysty od WIBOR-u. I nawet jeśli stawka Polstr będzie niższa niż ta w WIBOR-ze, to będąc w banku i tak warto spojrzeć na kredyt całościowo.
5: Trzeba porównywać nie wysokość wskaźnika, czy który wskaźnik jest stosowany, ale pełne oprocentowanie, a w ogóle najlepiej to wskaźnik RRSO, który uwzględnia nie tylko odsetki, ale także prowizje, ubezpieczenia i inne koszty.
4: Radzi ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Wskaźniki referencyjne mają wpływ na wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym. Od przyszłego roku dotychczasowy WIBOR nie będzie już oferowany.
0: A przed sportem jeszcze w faktach Londyn. Fałszywa oferta noclegu na Downing Street ujawniła luki w zabezpieczeniach jednej z popularnych platform służących do rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach. Dziennikarze Which wystawili na Booking.com fikcyjną ofertę 5 nocy za 272 funty, czyli prawie 1400 zł tuż obok siedziby brytyjskiego premiera. Mimo podejrzanego adresu i zaniżonej ceny platforma ta nie zablokowała ogłoszenia, a nawet pobrała pieniądze za rezerwację. Prowokacja miała pokazać, że serwis niewystarczająco chroni użytkowników przed oszustwami. A więcej o tej dziennikarskiej prowokacji przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: W Ekstraklasie trwa zaległy mecz naszych pucharowiczów. Po ponad pół godzinie gry Lech remisuje na razie z Jagiellonią 0-0. Puchar Polski nie szczędzi z kolei kolejnych sensacji. Wieczysta Kraków odpadła z drugoligową Awią Świdnik po porażce 1-3. Z pucharem żegna się też ŁKS, który przegrał z GKS-em Tychy, a teraz o awans grają Śląski Pogoń. Trwa pierwsza połowa i wrocławianie prowadzą 1-0 po golu Piotra Samca-Talara. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone nie miały łatwej przeprawy z Holenderkami i tym bardziej trzeba docenić pewne zwycięstwo 3-1. Super jokerką kadry znów okazała się przejmująca Paulina Damaskę.
7: Myślę, że każda wygrana, którą do tej pory osiągnęłyśmy, buduje naszą pewność siebie. Jest to dla nas ważne. 7-7, wszystkie wygrane. Jestem z nas dumna, myślę, że to jest najważniejsze.
6: Półfinał w sobotę. Polki zagrają z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata, Włoszkami. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym zrezygnował ze współpracy. współpracy z Ministerstwem Sportu. Wybory w PKOL-u odbędą się w kwietniu, ale już we wtorek spotka się prezydium zarządu komitetu i być może zarząd, który mógłby wskazać pełniącego obowiązki prezesa po aresztowaniu Radosława Piesiewicza do wyborów w kwietniu. Kimi Antonelli wystartuje z ostatniego pola w wyścigu Grand Prix Włoch. Lider klasyfikacji kierowców Formuły 1 został ukarany za nieplanowaną wymianę silnika w swoim bolidzie. Przykry może być to występ, chociaż i tak historyczny. 20-letni Kimi to pierwszy od 73 lat Włoch, który wystąpi jako lider generalki na słynnym torze Monza.
1: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Aye.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Druga oto nowe fakty w RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań w Lubuskiem. Znaleziono ciało znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Te informacje potwierdziła RMF FM prokuratura.
3: Zostały wykonane czynności na miejscu zdarzenia.
2: Z powodu niebezpiecznej substancji konieczna była ewakuacja jednego z terminali bernińskiego lotniska. W faktach także historyczny wyczyn w Gdańsku. Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w lesie przy jeziorze Krzywe w gminie Lubniewice w Lubuskiem. Poinformowała o tym RMF FM prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
3: W tej sprawie prokurator wszcznie śledztwo, w toku którego bezzwłocznie powoła biegłego medycyny sądowej w celu ustalenia, czy do śmierci doszło w wyniku przestępstwa i działania osób trzecich, czy też ta śmierć nastąpiła z przyczyn czysto naturalnych. Zostały wykonane czynności na miejscu zdarzenia, które miały na celu zabezpieczenie wszelkich dowodów, śladów, które pozwolą odtworzyć, co tak naprawdę się wydarzyło.
2: Znany operator filmowy, przypomnijmy, zaginął 29 sierpnia w okolicach Lubniewic. Policjanci od kilku dni prowadzili w regionie szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. W wieczornych faktach reportera RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, kiedy odbędzie się to przesłuchanie?
4: Konkretnego terminu prezydent nie wskazał. Podkreślił jedynie, że do spotkania z pewnością dojdzie i tu cytat, zaprosi prokuratora, aby ten go przesłuchał.
5: No ja jestem obywatelem jak każdy inny. Myśl obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Myślę, drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście.
1: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
2: O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 gościem Piotra Salaka będzie Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Polski 2050. Z kolei o 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i rzecznika rządu Adama Szławkę. Wy też możecie zadać pytanie za pomocą formularza dostępnego na rmf24.pl. Zapraszamy. Na głównym lotnisku w Berlinie konieczna była częściowa ewakuacja pasażerów z powodu niebezpiecznej substancji, w posiadaniu której była znajdująca się tam kobieta. Wcześniej powiadomiła ona o tym personel portu lotniczego. Rzecznik lotniska przekazał, że samoloty po uruchomieniu alarmu startowały i lądowały bez przeszkód.
3: Te fakty robią wrażenie.
2: Ależ to był wyczyn. Strażacy z Wejherowa jako pierwsi wbiegli na 34. piętro najwyższego budynku na Pomorzu w Gdańsku. Po raz pierwszy w historii zawodu w czasie poniżej 6 minut zrobiła to Olivia Star. Zawodnicy pokonali trasę w dwuosobowych zespołach w pełnym wyposażeniu ważącym, uwaga, do 15 kilogramów.
4: Dużo staramy się wyczuć po prostu drugiego partnera, żeby wiedzieć, czy on też ma jakieś granice, czy już mu jest ciężko, czy nie, żeby dostosować tempo, żeby się nie zajechać.
5: 3, 2, 1, start!
6: Na dwie balienki, kasa, na dwie balienki.
5: Dawa!
7: Tego nie da się do niczego porównać, to trzeba spróbować.
8: O czym się myśli, jak się biegnie?
7: Żeby jak najszybciej się to skończyło. Myślę, że jak się połowę przekracza, już jest zdecydowanie lepiej. Wtedy już odliczamy.
9: Jest to bardzo duży wysiłek. Można spróbować wejść nawet bez tego całego sprzętu, bez aparatu powietrznego na 34 piętro i wtedy się przekonać, jak to jest z całym wyposażeniem jeszcze wejście.
2: Strażakom gratulujemy wspaniałej kondycji. Ratownikom w tym morderczym biegu towarzyszył trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: W Poznaniu około 20 minut do końca meczu Lech remisuje z Jagiellonią 1-1. Na gola Pablo Rodrigueza pięknym trafieniem z czuba, jak to się mówi, zza pola karnego odpowiedział Yuki Kobayashi. Także 1-1 jest we Wrocławiu. Śląsk remisuje z Pogonią w 1/32 finału Pucharu Polski. Potem jak wyrównał Paul Mukairu. To już końcówka spotkania, ale pachnie dogrywką. Argentyńska federacja zaplanowała hołd dla Leo Messiego, który kilka dni temu pożegnał się z reprezentacją. Wszystkie krajowe mecze w najbliższy weekend zostaną w tym kraju przerwane w 10 minucie. Wiadomo, numer 10, żeby podziękować Messiemu owacją na stojąco za mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, za 207 meczów i aż 125 goli w kadrze. Jutro rusza 6. runda rajdowych mistrzostw Europy, Rajd Walii. O podium klasyfikacji generalnej walczy polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, który teraz zajmuje 3. miejsce.
11: Już w piątek rozpocznie się takie prawdziwe ściganie. Poza miejskimi odcinkami pojedziemy na 2 nocne próby, 6 i 9-kilometrową, a to oznacza, że to już taka prawdziwa pętla rajdowa. Sobota oczywiście najdłuższa.
10: Mówił kierowca Miko Marczyk. Mari Bołskowa będzie rywalką Igi Świątek w 3. rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w 2 setach pokonała Brytyjkę Dart, a Polka, przypomnę, w nieco ponad godzinę uporała się z Nadią Podorowską z Argentyny. Iga to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem już pożegnali się Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
3: RMF Słoneczne Przeboje.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Maciej Berek, coraz bliżej wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie już jutro rano. Co dalej z podwyżkami dla nauczycieli? Posłuchajcie, co w tej sprawie ustalił dziennikarz RMF FM. W faktach także wielki wyczyn mieszkańca San Marino. 45-latek odtworzył drzewo genealogiczne całej republiki. Była prawa ręka premiera Maciej Berek prawdopodobnie zostanie jutro wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała dziś jego wybór mimo kontrowersji związanych z jego przejściem do Trybunału niemal prosto z rządu. Posiedzenie trwało jednak prawie 2 godziny. Obserwował je dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, zastrzeżenia części posłów pozostały aktualne.
2: Posłowie opozycji przez godzinę zasypywali kandydata pytaniami, których większość dotyczyła zasiadania w rządzie i ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem. Berek odpowiadał.
3: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
2: Mówił kandydat. Opozycja wątpi, czy Berek przepracował wymaganych 10 lat jako radca prawny, czego wymaga jego kandydowanie do Trybunału. Poseł Jabłoński przypominał.
4: Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany, niezależnie od tego, czy pan jest prawą ręką, czy lewą ręką Donalda Tuska.
2: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii ani dokumentacji i nie musi być zarobkowa. Głosowanie nad wyborem sędziego, podobnie jak próba obalenia weta w sprawie kryptowalut, jutro rano.
1: Podwyżki dla nauczycieli zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale nie podaje konkretów. O tę sprawę dopytywaliśmy po proteście pedagogów, który w tym tygodniu odbył się w Warszawie. Pracownicy szkół chcą, by wprowadzić coroczne podwyżki powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
5: Byłoby to realne pieniądze, ale byłoby też to uniezależnienie od kaprysów. Teraz damy to, zagłosujecie na nas.
1: O tym postulacie w resorcie edukacji rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jaka jest propozycja ministerstwa?
6: Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka deklaruje, że jest chęć ze strony ministerstwa, by wprowadzić podwyżki, jednak nie zapowiadają się tak wysokie, jak postulują nauczyciele.
7: Myślimy w kategoriach też budżetowych, więc rok 2020.

0: 7. Proponowana waloryzacja plus, czyli 3% podwyżka przy założeniu inflacji około 2,5%. I trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów.
1: Nauczyciele i pozostali pracownicy szkół czekają na konkretne decyzje i na moment, gdy ich obywatelski projekt w sprawie podwyżek będzie procedowany w Sejmie. A jeśli tempo prac nie będzie szybkie, zapowiadają kolejne protesty.
2: Polska popiera obowiązujący od dziś zakaz importu brazylijskiego mięsa i zwierząt do Unii Europejskiej, powiedział w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Barnowski. Zakaz wprowadzono, bo Brazylia nie przedstawiła gwarancji dotyczących przestrzegania unijnych zasad stosowania u zwierząt antybiotyków i leków dla ludzi. Jednocześnie wiceminister był ostrożny w deklarowaniu uruchomienia klauzul ochronnych dla polskich producentów. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, skąd ta ostrożność?
3: Wiceminister tłumaczy tę ostrożność tym, że na razie sytuacja jest monitorowana i nie ma podstaw, by już teraz uruchamiać klauzule ochronne. Polska chce najpierw sprawdzić, jak w praktyce zadziała obecny zakaz i jak będzie wyglądał ewentualny dalszy napływ mięsa z Mercosuru.
4: Bardzo to mocno obserwujemy, nie chcę chodzić więcej detali. Pracujemy nad tym, aby ten zakaz był jak najbardziej efektywny.
3: Jednocześnie resort przygotowuje się do wykorzystania zapisanych w umowie mechanizmów ochronnych, gdyby sytuacja na rynku tego wymagała.
2: Ratownicy GOPR podsumowali miniony sezon wakacyjny w Beskidach. Z ich statystyk wynika, że wzrosła w tym czasie liczba interwencji. W tym roku było ich prawie 270. To blisko 40 akcji więcej niż rok temu. Te informacje przenosi reporter RMF FM Marcin Buczek.
5: Najwięcej wypadków w Beskidach mieli rowerzyści. To prawie połowa wszystkich wakacyjnych akcji. Tylko nieco mniej interwencji GOPR-u dotyczyło wypadków turystycznych. Kilka razy pomagano także paralotniarzom. Najczęściej ratowane osoby doznawały urazów związanych głównie z upadkami, ale były też interwencje związane na przykład z chorobami, wysoką temperaturą oraz nieprzygotowaniem turystów czy zabłądzeniami. Najwięcej osób ratowanych było w paśmie Baraniej Góry oraz Czantori, najmniej w okolicy Pilska.
6: Posłuchaj, takie są fakty.
2: Mieszkaniec San Marino, Giorgio Bologna, przez ponad 10 lat odtworzył drzewo genealogiczne całej republiki. Połączył w nim ponad 42 tysiące osób, korzystając z archiwów, ksiąg parafialnych, dokumentów historycznych, a także badań DNA. Drzewo sięga XVII wieku i obejmuje również rodziny z sąsiednich Włoch oraz emigrantów. Gratulujemy takiej pasji, a z kolejnymi faktami zameldujemy się punktualnie o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF FM na koniec dnia.
8: RMF Słoneczne przeboje.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Polska reaguje na prowokacyjne działania Kremla. Będzie więcej lotów F-16. Brały łapówki w zamian za legalizację pobytu imigrantom. Dwie były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego skazane. Najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia. Przyznano antynoble. Polska ekipa wśród laureatów. Dziś piątek, 4 września. Zwiększona została aktywność samolotów F-16 i śmigłowców oraz systemów szybkiego reagowania. To działania Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konieczności wzmocnienia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej po ostatnich rosyjskich prowokacjach. Jak przekazał na portalu X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wojsko cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Jak wiecie z faktu, wczoraj rosyjski ambasador Georgii Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ-u. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w naszym kraju, jak i w innych państwach, w tym w Niemczech. Wcześniej Berlin poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisku w Lipsku. Dwie były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały skazane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za przejmowanie łapówek w zamian za legalizację pobytu imigrantom. Kary otrzymały też dwie współpracujące z nimi kobiety spoza urzędu. Skazano je na rok do 2 lat więzienia. Fakty w tej sprawie ustaliła wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Grupa kobiet organizowała obywatelom Ukrainy przekraczanie granicy na tak zwane zaproszenie. Urzędniczki przyspieszały też rejestrację wniosków, a później procedury związane z pobytem i pracą. Za wszystko przyjmowały oczywiście pieniądze, co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Najwyższą karę otrzymała Ewa K. z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w którym właśnie w tym okresie były ogromne opóźnienia w wydawaniu decyzji dotyczących imigrantów. Po wyroku wiemy już dlaczego.
1: Przywrócono po wypadku ruch pociągów po jednym torze na szlaku Gdańsk Południowy - Pruszcz Gdański. Utrudnienia spowodowane były uderzeniem pociągu Intercity w naczepę ciężarówki na przejeździe Gdańsk-Lipce. 42-letni kierowca ciężarówki, obywatel Bośni i Hercegowiny, wjechał na torowisko w momencie, gdy zapory zaczęły się już opuszczać. Ciągnik siodłowy z naczepą utknął między szlabanami. Chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia - Główna - Zielona Góra, którym podróżowało około 250-300 osób. Nikt nie został ranny. Kierowca ciężarówki i maszynista byli trzeźwi. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln po 286 dniach misji dotarł do Tajlandii. Okręt, który przez wiele miesięcy prowadził operacje na Bliskim Wschodzie, wygląda dziś zupełnie inaczej niż przed wypłynięciem. O tym w faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Kadłub pokrywa rdza. Po tak długim pobycie na morzu potrzebne są prace konserwacyjne. Według doniesień usunięcie śladów korozji może potrwać około 30 dni, a okręt musi być w gotowości ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeszcze większym problemem okazała się jednak sytuacja załogi. Przedłużająca się misja, trudne warunki i ograniczony dostęp do świeżej żywności wywołały pytania o kondycję marynarzy. Pojawiły się również doniesienia o problemach ze zdrowiem psychicznym i próbach samobójczych. Około 5 tysięcy marynarzy i żołnierzy ma teraz kilka dni odpoczynku w Tajlandii. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Tylko 38% gmin w Polsce przyjęło do tej pory plany ogólne. Samorządy, które nie przyjęły planów, nie mogą wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy. Bez

0: Niech budowa domu może okazać się niemożliwa. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy rząd planuje jakoś zaradzić temu problemowi?
1: Nie, trwa oczekiwanie na pozostałe plany ogólne. Resort Rozwoju i Technologii liczy, że kolejne pojawią się już niebawem.
2: Na dzień 31 sierpnia około 75% gmin, a więc ponad 1800, było już na bardzo zaawansowanym etapie przyjmowania czy prac nad planem ogólnym gmin.
1: Mówił w Sejmie wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski. Plany ogólne dzielą tereny w gminach na poszczególne strefy. By móc postawić dom na swoim gruncie, działka musi znaleźć się w strefie zabudowy jednorodzinnej. Wtedy otrzymamy decyzję o warunkach zabudowy, WZ-kę. Ale bez planów ogólnych nie ma nowych WZ-ek. Wyjątkiem są te gminy, które mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. One nadal mogą wydawać WZ-ki, nawet jeśli nie przyjęły planów ogólnych.
3: Są i takie fakty.
0: Ig Nobel, czyli antynoble, humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem każe myśleć, rozdano już po raz 36. Wśród laureatów znalazł się zespół pod kierownictwem profesora Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. To nagroda za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Ceremonia wręczenia wyróżnień ze względów bezpieczeństwa odbyła się po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi, w Zurichu, w Szwajcarii. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam przeczytacie więcej o tych nagrodach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: RMF Słoneczne Przeboje.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam, Katarzyna Podraza. Czy Braun, jak i Obajtek stracą immunitety? Trzech polskich europosłów pod lupą Parlamentu Europejskiego. Nagie dzieci biegały przy ruchliwej drodze krajowej. Ich pijani rodzice byli w domu. Para usłyszała zarzuty. Dwuletni okres próbny i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia. To nowe zasady dla początkujących kierowców. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek sprawą trzech polskich europosłów. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, eurodeputowani będą pracować nad wnioskami o uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Grzegorza Brauna. O jakie sprawy konkretnie chodzi i kiedy należy spodziewać się ostatecznych decyzji, o tym powie Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: W sprawach Obajtka i Jakiego nie będzie jeszcze głosowania, a jedynie wymiana uwag. Natomiast wobec Grzegorza Brauna możliwe jest już przyjęcie raportu. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym miesiącu podczas sesji plenarnej cały Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem jego immunitetu. Chodzi o jego wypowiedzi negujące Holokaust i istnienie komór gazowych w Auschwitz. Obajtek mierzy się natomiast z zarzutami karno-skarbowymi, a w przypadku Jakiego chodzi o delegowanie funkcjonariusza służby więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko i zarzuty przekroczenia uprawnień.
1: Do 5 lat więzienia grozi rodzicom, których dzieci w wieku 2 i 3 lat nago, bez opieki biegały przy ruchliwej drodze w Zawierciu Śląskiem. Para pijana była w domu z rocznym dzieckiem. Teraz sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura. Więcej o tym reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mają policyjny dozór, a maluchy są pod opieką babci. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nagie, małe dzieci biegające przy drodze krajowej numer 78 zauważyli przechodnie. Okryli je i wezwali służby. Okazało się, że 2-latka i 3-latek wyszli z mieszkania znajdującego się na parterze przez okno. W środku byli pijani rodzice z trzecim dzieckiem, rocznym chłopcem. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych, nie wymagały hospitalizacji.
1: 9 osób zatrzymano po zderzeniu wieczorem 2 statków na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. W wyniku wypadku jedna z maszyn zatonęła, a los jej 10-osobowej załogi pozostaje nieznany. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. W doniesieniach z US Open Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do 2. rundy debla wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Polskie tenisistki wygrały z rozstawionymi z numerem 5 Chinką Guo Haniyu i Francuską Kristiną Mladenowicz. Gratulujemy i cieszymy się z takiego wyniku. I wracamy do kraju. Od wczoraj obowiązują nowe zasady dla początkujących kierowców. Wprowadzono okres próbny, 0 alkoholu i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta 2-letnim okresem próbnym. Jak usłyszał od zawodowych kierowców nasz reporter Igor Skrzypek, to krok w dobrą stronę.
4: Gdyby tak zacząć od tych młodych kierowców, albo tych, co dopiero zdali i w zasadzie no dzisiaj 2 lata, ale jutro może być 5, może być 10, a w sumie i dożywotnio, to myślę, że jest to dobry pomysł.
5: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
4: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle prowadzić 0-0.
6: Młodzi kierowcy powinni się skoncentrować przede wszystkim na tym, jak prowadzą, na swojej technice, a nie na tym, żeby próbować po spożyciu wsiadać za kierownicę. I uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
1: W przypadku kierowców 17-latków okres próbny będzie wydłużony do 3 lat.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Paweł Zalewski, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Rozmawiacie na temat liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce?
9: Rozmawiamy na temat

0: stałych baz, na temat zdolności, które Amerykanie przyniosą do Polski po to, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne i siły NATO w Polsce. Rozmawiamy o miejscach, w których mogliby stacjonować. Wiemy, że będzie to kilka baz i chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
1: to znaczy?
0: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber. To są najbardziej wyrafinowane i potrzebne dzisiaj w Polsce. Natomiast te rozmowy trwają. Ja prowadziłem je w ubiegłym tygodniu z panem Kolbim, Elbrzydzią Kolbim w Brukseli. Umówiliśmy się na wizytę amerykańskiej grupy negocjatorów już niedługo w Polsce.
1: Niedługo, to znaczy kiedy?
0: Niedługo, to znaczy bardzo niedługo i o konkretnym terminie poinformuję.
1: Ale tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
0: Myślę, że ten pierwszy termin jest bliższy. Tydzień.
1: Dobrze.
0: Będziemy wtedy również bardzo już konkretnie rozmawiać o naszych propozycjach, które także przedstawialiśmy w Brukseli. Zatem te rozmowy się toczą i wola, aby zakończyły się szybko, po stronie amerykańskiej jest.
1: A mamy pewność, że nie będzie redukcji? Bo to jest to pytanie, które cały czas wraca. Będzie, no, w Europie wiemy, że będzie. Pytanie, czy będzie w Polsce?
0: My rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich żołnierzy i o stałych bazach. I ja przypomnę, Amerykanie chcą mieć stałe bazy, nie na zasadzie jakiegoś gestu dobroczynnego wobec Polski, ale dlatego, że uważają, że w Polsce posiadają tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, a nie w kontekście jakiejś koniunktury politycznej, która ma dzisiaj miejsce.
1: Marcin Przydacz zadawał pytanie w Rzeczpospolitej ostatnio, czy w MON działa jakiś specjalny zespół negocjacyjny odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami o przyszłości ich wojsk w Polsce?
0: Ja informowałem opinię publiczną w tym. Myślę, że pan Przydacz o tym powinien wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i ja jestem odpowiedzialny za pracę tego zespołu. Tak, taki zespół działa.
1: Ile osób w nim działa?
0: Oj, kilka, natomiast my posługujemy się wiedzą i kompetencjami bardzo dużej grupy osób, bo to jest bardzo duży projekt i cieszę się bardzo, że mam bardzo kompetentnych współpracowników w Ministerstwie Obrony, którzy w tym uczestniczą.
1: Pan mówi o tym, że to jest kilka osób, znamy jego skład, czy no pan zna jego skład, ale czy możemy poznać jego skład?
0: Czy to nie jest jakaś tajemnica, to co są przedstawiciele sztabu generalnego, to jest dyrektor Departamentu Infrastruktury, to jest dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego i jego ludzie, no to są tego typu osoby, natomiast ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest zdefiniowana przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie.
1: Bo Marcin Przydacz mówi, że no, zadaje pytania, czy te negocjacje są wystarczające. Wprost zarzuca MON-owi, czyli teraz już wiemy, że panu, brak wystarczającej aktywności.
0: No to niech się zapyta, jeżeli chce uzyskać jakieś dokładniejsze informacje. Ja chętnie odpowiem, ale mam takie wrażenie, znaczy ja nie chcę wchodzić w polemiki z panem Przydaczem, bo to na pewno nie jest specjalnie ani potrzebne, ani na pewno mądre, bo mam wrażenie, że pan Przydacz w wielu kwestiach, których się opowiada, po prostu nie wie, o czym mówi, więc nie chciałbym dorównywać do jego poziomu.
1: To teraz pytanie o Niemcy i akty dywersji. Dwa, no nawet jakby dobrze policzyć, to więcej w Polsce, zresztą również akty dywersji. Mamy pewność, że za nimi stoi Rosja?
0: Niemcy przedstawili analizę, która to potwierdza. Wiemy przecież, że mamy do czynienia z aktami terroru państwowego, które nazywane są czasami aktami wojny hybrydowej. I też mieliśmy tego świadomość. Mówił o tym premier, uprzedzał o tym premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Pamiętam, jak opozycja niepoważnie traktowała te słowa. Szkoda. Ważne jest, abyśmy się do tego przygotowali. Przygotowujemy się do tego.
1: No, u nas też były akty dywersji, rozumiem.
0: Tak.
1: Też wygląda na to, że to są akty dywersji ukierunkowane z Rosji.
0: Tak powinniśmy zakładać, chociaż jeszcze ostateczna informacja ze strony prokuratury tego nie potwierdziła, ale tak powinniśmy zakładać. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
1: MON się będzie jakoś w to angażował?
0: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali i będziemy wspierali w każdym zakresie. Również służby podległe ABW, służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji angażują się w to i będą się angażowały, będą wspierały firmy w tym zakresie. No i druga rzecz, bardzo istotna. Znaczy, ja też przypomnę, jakie kroki podjęliśmy chociażby na kolei po tej pierwszej próbie sabotażu.
1: Ale tam wojsko wprost było zaangażowane.
0: Tak,
1: pytanie, czy w przypadku tych firm też będzie wprost zaangażowane?
0: No, nie jesteśmy w stanie zaangażować się wszędzie, bo to by oznaczało, że zamiast ćwiczyć, wojsko będzie pilnowało.
1: No to może chociaż kluczowe
0: będzie pełniło funkcje wartownicze. Wojsko tego nie jest, powtarzam. To jest obowiązek firm, ustawowy obowiązek firmy. Natomiast jest tak, że my w każdym zakresie, w jakim to będzie potrzebne, będziemy wspierali, czy to na zasadzie, znaczy po pierwsze na zasadzie uprzedzania, jeżeli będziemy mieli informację o tego typu ryzyku, ale także wspierali kompetencjami, które przecież i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest kwestia obrony wewnętrznej, kontrwywiadowczej, ale także w Ministerstwie Obrony się znajdują.
1: Wspomniał pan o dwóch rzeczach.
0: Druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
1: Jaka powinna być odpowiedź? Bo to jest kluczowe pytanie.
0: Tak, i odpowiedź powinna być jednoznaczna. Znaczy, po pierwsze, w ramach NATO ta odpowiedź jest udzielana i tutaj ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników. I to był bardzo ważny sygnał dla Rosjan. A druga rzecz to jest wzmacnianie takiej odporności społeczeństw, w tym odporności Polaków.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa MON, Pawła Zalewskiego. O drugiej czekamy na was z kolejnymi faktami RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. A ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Słoneczne Przeboje.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.